ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się labiny.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Sport to całe moje życie, przekonuje utytułowany kickbokser z Ostrzeszowa Kevin Jan Prymas. Stoczył kilkadziesiąt walk amatorskich i zawodowych, jest też trenerem, a jego podopieczni zdobywają pierwsze sportowe sukcesy. W rozmowie z naszą reporterką cofa się do początków swojej kariery. Mówi, z czego jest dumny i kto jest jego idolem, między innymi. Posłuchajcie.
4: Jak to się wydarzyło, że ten sport w ogóle zaczął odgrywać jakąkolwiek, nie mówię nawet tak ważną, ale jakąkolwiek rolę w twoim życiu? Od razu była to ta dyscyplina, czy może...
5: Nie, generalnie
4: miałeś romans z czymś innym.
5: Miałem romans z czymś innym, że tak powiemy po polskiemu troszkę i inaczej. Ja bym powiedział tak, że to ja zawsze byłem taki troszeczkę, można powiedzieć, sportowiec. Zawsze gdzieś tam w szkole się udzielałem, zawsze gdzieś tam na WF-ie to pierwszy, zawsze wolałem pójść na dwie lekcje WF-u niż na jedną lekcję matematyki. I wiadomo, nie tylko ja tak naprawdę, no takie czasy też były, że gdzieś tam człowiek biegł za piłką od młodych lat, gdzieś tam się wychował troszeczkę, można powiedzieć, na trzepaku. Także ten sport, uciekanie, wskakiwanie na drzewa, takie rzeczy, wszystko tak mówiąc kolokwialnie, zawsze gdzieś się przysporzy na to, że ten performance, czy gdzieś tam te czucie do tego sportu jest troszeczkę nam bliższe. Ale na początku muszę przyznać, że była to siłownia, a była to siłownia z racji tego, że ja też zawsze taki troszeczkę byłem większy od tych swoich rówieśników, już od najmłodszych lat czułem takie, można powiedzieć, spojrzenie na siebie. Zawsze każdy pytał, jak to jest, że ja tak wyglądam już w tym młodym wieku. Zawsze się po prostu różniłem, ale no była to siłownia, ale gdzieś tam też jakby pojawił się czas na to, pojawiła się taka refleksja, żeby może, nie mówię, żeby rzucać tą siłownię, ale żeby dołożyć troszeczkę takiej, można powiedzieć, bardziej, postawić bardziej na taką sprawność i gdzieś tam po prostu, no, ja zawsze miałem takie, zawsze interesowałem się ogólnie sportami walki, nawet jak nie trenowałem, to gdzieś tam zawsze interesowałem się tymi sportami walki, no, ale z racji tego, że u nas, no, w miasta, jakiego ja aktualnie pochodzę, Ostrzeszów, no to tych treningów za wiele tak naprawdę nie było. Myślę, że tych sekcji tak na dzień dzisiejszy też nie było takiej możliwości rozwoju. Co było, to zawsze gdzieś siłka, gdzieś piłka nożna, koszykówka, siatkówka, no ale nikt raczej gdzieś tutaj sportu walki za szybko nie uprawiał, bo też nie było do tego, jakby można powiedzieć, warunków. Ale myślę, że co by...
4: Cały czas wspominasz o tych swoich początkach.
5: Swoich początkach.
4: Tak, było, że ten sport tak dużą rolę w twoim życiu zaczął.
5: No zaczął upewnić tą rolę w moim życiu. Może nie inaczej. No ja
4: generalnie... A pamiętasz jakiś taki przełomowy moment, kiedy nagle z tej właśnie siłowni stwierdziłeś, że pójdziesz w ten kickboxing?
5: Wydaje mi się, że to się działo tak troszeczkę stopniowo, bo to nie jest tak, że ja od razu rzuciłem siłownię i już sporty walki, tylko dołożyłem po prostu te sporty walki. Zacząłem uczęszczać tak naprawdę na pierwsze treningi tutaj do Radosława Radomskiego, mojego aktualnego trenera, który prowadził tą sekcję w Ostrzeszowie. Tylko no tych sekcji nie było za wiele, też tak na początku to człowiek też nie wiedział, czy iść, czy nie iść, też tak za dużo osób z mojego środowiska nie chodziło, nie uprawiało sporty walki, raczej inne rzeczy robiliśmy, woliliśmy się spotkać, pograć w piłkę, pobiegać i tak dalej, tak się mniej więcej kończyło, czy tam pójść razem na tą siłownię, więc to się działo tak stopniowo, bardzo stopniowo bym powiedział, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego, ale z biegiem czasu przyszło mi się z tym mierzyć, że jednak ta siłownia z kickboxingiem no nie wchodzi w parę tak naprawdę, że żeby coś w tym kickboxingu osiągnąć, jakiś poziom zbudować sportowy, czy to też techniczny i gdzieś tam dalej mierzyć, żeby móc wyjść gdzieś tam walki ringowe toczyć, to jednak trzeba troszeczkę zmienić tą strukturę i gdzieś tam tego kickboxingu więcej wrzucić i ta siłownia gdzieś troszeczkę z biegiem czasu szła na bok. Później nie mówię, że jej nie było, była i jest dalej, ale ten trening na pewno jest troszeczkę inaczej ułożony, ta struktura treningu jest adekwatna do mojego sportu, który aktualnie teraz uprawiam, więc to jest takie dawno dopięte, ale tak pani powiedziała, no to się działo stopniowo, tak to od razu tego nie było, też te moje, muszę się troszeczkę przyznać, a to żadna ujma, że te moje pierwsze walki no też nie były za super, ale no, pewnie wywodziło się to z tego, że też no sparingów u nas to praktycznie nie było w tym Ostrzeszowie, można powiedzieć, no bo tam trenerzy też bali o bezpieczeństwo, tam też poziom nie był nie wiadomo jaki, no to też nie było jakiegoś parcia, żeby ciągle gdzieś tam sparować i nie wiadomo co robić, ale no z biegiem czasu już tak, jak już wiedziałem, z czym to się je i że trzeba dać troszeczkę więcej z siebie i rzeczywiście, żeby się rozwijać, żeby robić fajne walki, no to trzeba troszeczkę z tej siłowni zrezygnować, na pewno te treningi troszeczkę inaczej ułożyć, no i generalnie już tak poleciałem bardziej w te sporty walki, zacząłem częściej do Ostrowa dojeżdżać, tam do Radosława Radomskiego, gdzieś tam po drodze się prawo jazdy też oczywiście zrobiło, no to człowiek się cieszył, bo to od razu zaczął zasuwać, już tych treningów było więcej, no i gdzieś tam się tworzył taki Kevin, zawodnik jak ja, można powiedzieć.
4: Widzimy jedną stronę medalu, mianowicie te wszystkie osiągnięcia, którymi możesz się pochwalić, te tytuły, które przywozisz, medale, które zdobywasz, a jak wygląda to z drugiej strony? Ile musisz poświęcić i co poświęcasz na to, żeby to wszystko tak naprawdę w twoim życiu się zadziało? Jak wygląda twoja codzienność, twoje treningi, twoja dieta? Czy ten sport jest faktycznie po prostu taką główną częścią twojego życia?
5: No generalnie patrząc troszeczkę czasu wstecz, a teraz, to można powiedzieć twardo, że no jest to duża część mojego życia. Tak naprawdę jest to większość mojego życia, bo też no nie ma co ukrywać, jestem, można powiedzieć, już któryś rok trenerem, więc też tych treningów i grupowych i personalnych troszeczkę prowadzę. Też sam trenuję, staram się zawsze gdzieś dołączyć na tyle, żeby móc ten trening jakby dla siebie też zrobić, czy trening siłowy, czy to trening grupowy, który gdzieś tam trener poprowadzi w Ostrowie, czy tutaj gdzieś jak do nas przyjdzie na grupę. No mimo wszystko jest to ukierunkowane wszystko ku temu, żeby te sporty walki w moim życiu się jakby, można powiedzieć, przepraszam, no nie pojawiały, no ale one są, no i wszystko gdzieś jest ułożone ku temu i bym powiedział, no jak wygląda mój taki, kurde, dzień.
4: Czy dyscyplina to dobre słowo?
5: Czy dyscyplina...
4: To dobre słowo, które może określić to, jak twoje życie wygląda.
5: Na pewno jest tym troszeczkę dyscypliny, no bo nie jest to wszystko łatwe, bo żeby dalej się rozwijać i jakiś poziom wykazywać, czy to na walkach zawodowych, czy amatorskich, czy jakkolwiek, no to trzeba jednak poświęcić troszeczkę się temu, trzeba trenować, trzeba gdzieś tam sobie niektórych rzeczy ujmować, na pewno gdzieś tam nie imprezować, nie chodzić gdzieś tam, nie spędzać czasu, nie marnować na to, żeby później chodzić gdzieś, można powiedzieć, niewyspanym, bo wiadomo, sen to wpływa bardzo fajnie na nasz performance w ciągu każdego dnia, więc myślę, że przez to, że jestem trenerem, przez to, że jestem takim czynnym zawodnikiem sportu walki, można powiedzieć, no to jakaś ta dyscyplina jest, wszystko musi być podporządkowane tak naprawdę pod moje treningi, które prowadzę, pod to, żeby ja ten trening zrobił, pod to też, żeby nieraz po prostu, w sensie nieraz, no dość często gdzieś tam staram się angażować w jakiekolwiek wyjazdy naszych podopiecznych, czy to zabieramy ich gdzieś tutaj na jakiekolwiek lokalne zawody, więc no wszystko ku temu jest idzie, żeby jednak, no jest to, można powiedzieć, że jest to rzecz na moim miejscu, jest to rzecz najważniejsza w moim życiu, no odgrywa kluczową rolę, gdyż dzięki temu no jestem tu, gdzie jestem tym, kim jestem, mam się tak, jak mam, a mam się coraz lepiej, myślę, że z każdym dniem, z każdym, nie wiem, tygodniem, miesiącem, rokiem jestem coraz lepszą wersją siebie, czy to prywatnie, czy to sportowo, więc myślę, że ten kickboxing tak naprawdę w moim życiu no odegrał i odgrywa jedną z takich największych ról. No dzięki, gdyby nie on, to nie byłoby mnie tutaj, więc powiem pani szczerze, że sport, czy to jakikolwiek sport, ale w dużej mierze kickboxing ja widzę po swoich po prostu ludziach, po swoich, tak można powiedzieć, osobach, czy tam zawodnikach, czy po swoich podopiecznych, jak ten sport rzeczywiście wpływa na życie, jak potrafi gdzieś tam nas ukierunkować, dodać troszeczkę innych wartości i rzeczywiście dzięki temu no, stajemy się takimi, można powiedzieć, no taką lepszą wersją siebie.
4: Jesteś z siebie dumny?
5: Jestem dumny, ale wiadomo, że też jeszcze troszeczkę życia, czasu i gdzieś tego wszystkiego przede mną, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem dumny z siebie i to, co robię, na pewno ma fajne przesłanie, na pewno niosę za tym wszystkim, niosą się fajne wartości. Nie ma tutaj, można powiedzieć, żadnego, że fałszu, ale na pewno to, co robię, jest takie zgodne z moimi wartościami, którymi ja się kieruję, jest to szczere przede wszystkim i myślę, że też no jestem dumny, chciałbym być na pewno dumny, ale też potrafię być dla siebie krytyczny, bo nie chcę być taki, że inaczej, nie lubię robić z siebie nie wiadomo kogo, na pewno nie tego, kim nie jestem.
4: Bardzo bardzo często wspominasz o wartościach. A jakimi wartościami kieruje się Kevin Jan Prymas?
5: Jakimi wartościami się kieruje? Przede wszystkim no, taką szczerością, dobrocią, lojalnością do tego, co robię, jak robię, żeby to wszystko było takie spójne, żeby rzeczywiście nie kłamać w tym wszystkim, nie? Żeby rzeczywiście nie patrzeć. No, odnieśmy się może do mojej pracy, którą wykonuję. No, ja jestem gościem, który rzeczywiście stara się czegoś nauczyć, lubi czegoś nauczyć, kocha nauczać i rzeczywiście no widzę, że ten progres, tak po polskiemu mówiąc, jest bardzo, bardzo, bardzo taki przejrzysty, widać go gołym okiem, że to, co ja robię, to na pewno jest na fajnej drodze, że jest to na fajnym poziomie, bym powiedział na bardzo wysokim poziomie i że to w jaki sposób działam, w jaki sposób nauczam, w jaki sposób staram się te wartości swoim podopiecznym, że tą osobą trenującą przekierować, to na pewno bym powiedział, że lojalność, taki szacunek do drugiej osoby, gdzieś tam troszeczkę można powiedzieć wyrozumiałość. Ja to generalnie czasem myślę, że też staję w roli takiego troszeczkę mentora, takiego trochę psychologa, bo u mnie też na tych treningach jest, można powiedzieć, bardzo merytorycznie do każdej osoby podchodzę inaczej, czy też jakby do życia. Także no myślę, że to, co powiedziałem, no trzeba być po prostu takim, no bardzo można powiedzieć, wiarygodnym.
4: Ile walk masz na koncie? Kurczę, zawodowych,
5: szczerze. Więcej walk mam amatorskich, tak naprawdę więcej walk mam amatorskich, półzawodowych.
4: To sumujmy.
5: A sumujmy, szczerze, nie chcę przestrzelić, ale myślę, że około, 40-50 walk gdzieś łącznie będzie, jakby się to wszystko pozbierało.
4: Pamiętasz pierwszą walkę, którą stoczyłeś?
5: Może być amatorska i moja pierwsza walka, no powiem szczerze, że nie była fajna.
4: Dlaczego?
5: Nie była fajna, była to walka w formule bokserskiej z już bardzo doświadczonym przeciwnikiem, tam nie będę się tłumaczył, ale to mówię, no jak wcześniej wspomniałem tutaj, jak na początku naszej rozmowy, no to ja jechałem na pierwsze swoje zawody, jechałem bez jakiegokolwiek doświadczenia sparingowego, tak po prostu sobie, tak o. Więc no nie była to super walka, była to walka, no skończyła tam się bodajże chyba w trzeciej albo doszła do końca, nie pamiętam już, ale była to walka bokserska na jakichś gdzieś tam, można powiedzieć, lokalnych zawodach, także no nie była to fajna walka, ale była na pewno walka na tyle taka, że zostawiłem serce w tym ringu, walczyłem do końca, ale no z przebiegu całej walki to ja na pewno nie byłem z siebie zadowolony, ale gdzieś myślę, że później to się na tyle odbiło w moim, można powiedzieć, życiu, czy gdzieś tam drodze sportowej, że ja jednak, no i tak wspominałem, ja jestem taki, że co by nie było na mojej drodze, by nie stanęło, to ja raczej walczę do końca, choćby nie wychodziło i było ciężko, to na początku no mojej drogi, można powiedzieć, sportowej nie było łatwo, z racji też tego, że od razu jakby zacząłem swoją drogę sportową w klasie zawodników, można powiedzieć już w klasie seniorskiej, więc nie było mi dane przejść przez kadetów, przez juniorów, starszych, młodszych, tylko od razu.
4: Dlaczego tak?
5: No bo ja zacząłem trenować, jak miałem około 19-20 lat.
4: Czyli stosunkowo późno.
5: Stosunkowo późno, jak do tej pory, a myślę, że gdzieś te czasy troszeczkę, można powiedzieć, nadgoniłem, wyprzedziłem, bo aktualnie no, jestem na fajnej, można powiedzieć, drodze i na fajnym etapie, gdzieś na fajnym poziomie tego wszystkiego, jeśli chodzi o sport, o moją osobę, także no wyprzedziłem troszeczkę te czasy, myślę, że nadgoniłem na tyle, ile mogłem nadgonić i dalej to robię. Także no tyle, no więc ta pierwsza walka nie była fajna, druga walka już była troszeczkę lepsza. Pamiętam w Poznaniu, to była moja druga walka, no i ona akurat skończyła się przed czasem, tam trzy liczenia udało, zrobiłem po prostu, doszło do trzech liczeń mojego przeciwnika, więc ta walka troszeczkę mnie podniosła na duchu. Później były walki troszkę gorsze, troszkę lepsze, ale myślę, że ten poziom z roku na rok coraz rósł, no i mamy teraz jak mamy, także nie ma co narzekać, tylko walczyć, trenować, jeszcze rozwijać się i...
4: A jeżeli chodzi o twoje sportowe osiągnięcia, to coś, z czego na ten moment jesteś najbardziej dumny? Co mógłbyś? Nie musi być to jedna rzecz. Co mógłbyś wymienić?
5: Na pewno też inaczej. Może na pewno co do tej pory, można powiedzieć, może nie w kontekście już walk, chociaż na pewno to też mnie cieszy, bo rzeczywiście no, czuję, że rozpędzam się z roku na rok. Jestem na pewno coraz bardziej świadomym, coraz lepszym, coraz mocniejszym tym zawodnikiem, coraz bardziej chcący oczywiście też walczyć. Lubię rywalizować, lubię walczyć. Wcale już mnie to tak nie przeraża, jak kiedyś próbuję rzeczywiście i lubię się w tym odejdować i co najlepsze odnajduję. Ale czym, z czego mogę tak się jeszcze cieszyć, z czego mogę być dumny, no to rzeczywiście no, z tego, co mam, z tego, kim jestem i rzeczywiście jaką rolę odgrywam ważną tutaj w naszym, można powiedzieć, klubie, którym się znajduję w Ostrowie Wielkopolskim, bo jak już wspomniałem wcześniej, mam swoje studio. Bardzo fajne studio, bardzo ukierunkowane ku temu, żeby można tam rzeczywiście przeprowadzać fajne treningi sportu walki. Jest troszeczkę tych podopiecznych, można powiedzieć, zawodników, nawet już fajnej rangi, że tak powiem, bo mamy tam kilku lokalnych, można powiedzieć, chłopaków, którzy gdzieś tam czynnie startują, czy to jest Tomek Przybylski przecież, czy to jest Mateusz Maciaczyk, czy to jest Eryk Maciaczyk, no to są chłopaki, które, o których mogę wspomnieć, no bo rzeczywiście gdzieś tam starają się dołożyć cegiełkę do naszej sekcji tutaj kickboxingu. Dobra, ale z czego mogę być dumny jeszcze można w kontekście sportu walki? Czym bym się chciał z wami podzielić? No to na pewno tym, że jak już gadamy o tym całym sporcie, no generalnie tutaj po to tutaj przyjechałem, żebyśmy o tym porozmawiali, no to też musimy zahaczyć troszkę o aspekt prywatny życia, a jest to na pewno coś, co idzie ku sportu, czyli moje studio, no bo wiadomo, jak wiemy, na co dzień też zajmuję się tym studiem swoim, mam swoje studio, mam swoją sekcję kickboxingu w Ostrzeszowie, mam, można powiedzieć, gdzieś tych treningów można trafić pod moje skrzydła, tak, zajmuję się treningami, jestem również trenerem sportu walki, z czego bardzo jestem też zadowolony, jestem bardzo z tego na pewno dumny, z racji tego, że no rzeczywiście nasz poziom, jaki reprezentujemy, czy to w Ostrowie Wielkopolskim, czy tutaj u mnie w Ostrzeszowie, no jest to fajny, na pewno jest to bardzo wysoki poziom, gdzieś ta metodyka naszego nauczania z trenerem Radomskim na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, i to żadna ujma, raczej żadna przesada, jakbym powiedział, że nasz klub jest jednym z najlepszych klubów w Polsce, bo przecież mamy bardzo dużo osiągnięć, rangi mistrza Polski, gdzieś tam można powiedzieć też rangi zawodów, raczej rangi takich jak rzeczy, jak zawody międzynarodowe, czyli gdzieś jakiś Puchar Świata.
4: A wolisz wstawać w roli ucznia czy nauczyciela? Bo stajesz w jednej i w drugiej roli.
5: W obu rolach jest mi dobrze. Lubię stać w roli nauczyciela, bo lubię rzeczywiście nauczać, przekazywać to, co potrafię, to, co się gdzieś tam uczę, jakie gdzieś tam swoje wartości, swoje spostrzeżenia, ale w roli ucznia jak najbardziej też jest mi dobrze.
4: A kto jest twoim największym idolem?
5: Nie wiem, czy ja mam idoli. Generalnie, no, jakiś tam na pewno idoli mam, raczej nie będę wymieniał ich imion i nazwisk, ale no są inaczej. Są ludzie w życiu, którymi się kieruję, którymi się inspiruję. Ja w sumie jedną mogę powiedzieć, że na pewno jest to osoba, która ma na imię i zwie się Jacek Walkiewicz. Nie wiem, czy pani redaktor zna, ale piękny mówca, naprawdę fajny mówca wysokiej klasy, mówca gościu, który rzeczywiście, no, TEDx to jak ktoś nie słuchał TEDxu Jacka Walkiewicza, to naprawdę warto to zrobić i gdzieś tam popatrzeć, spojrzeć na historię tego pana i gdzieś tam może dalej się zagłębić, posłuchać jakiś podcast, bo fajnie mówi o tej prozie życia, więc jest to na pewno jeden, tak naprawdę może być z wielu moich takich gości, którzy mnie gdzieś tam inspirują, bo tych idoli trochę mam, ale też bez przesady, żeby gdzieś tam, ja jestem taki, że nie chcę kogoś naśladować, bardziej kieruję się tym, żeby móc czegoś się nauczyć od jakiejkolwiek osoby, którą gdzieś tam może będzie się w cudzysłowie zachwycam i gdzieś tam, która gdzieś ma wpływ na moje życie, ale raczej staram się dołożyć coś z tych osób do moich wartości i gdzieś tam jakby kreować swój własny taki, można powiedzieć, tok życia.
4: Na sam koniec, czego ci życzyć?
5: Kurde, czego mi życzyć? No to dużo zdrowia, na pewno wytrwałości w tym, co robię, bo nie jest to łatwe. Trening czy tam praca z osobą, z żywym, można powiedzieć, towarem nie jest łatwa, aczkolwiek no ja, tak jak wspomniałem wcześniej, no nie mam na co narzekać, bo rzeczywiście no mam fajne te studio, fajnie mi się to wszystko układa, fajnie mi się prowadzi, mam bardzo fajnych podopiecznych, bardzo takich, no super, na fajnym poziomie, gdzie ja też staram się jakby te korelacje budować w klubie, że między nimi jest fajna atmosfera, każdy się szanuje, każdy się lubi, gdzieś mam przypadki takie, które tak naprawdę przyszłyby tylko do mnie na trening, a po miesiącu, półtora, wspólnie razem gdzieś mogę te osoby łączyć, jakby zestawić na ten wspólny trening, czyli te korelacje są naprawdę bardzo budujące. Czuję, że te osoby, które do mnie uczyszczają, naprawdę nabierają wiatr w żagle, tak? Że rzeczywiście zaczyna im się troszeczkę lepiej układać nawet i w prywatnym życiu, czy to gdzieś tam, można powiedzieć, w kontekście czysto sportowym. Więc no życzyć mi wytrwałości, żeby dalej funkcjonowało to tak, jak funkcjonuje, żeby tych ludzi było coraz więcej, żeby udało mi się budować jeszcze większą taką rzeszę ludzi, fajnych ludzi, żeby gdzieś to, co robię, na pewno gdzieś ujrzało jeszcze bardziej takie, może powiedzieć, światło dzienne, bo uważam, że to, co robię, to robię rzeczywiście z pasji, serducha, dlatego też myślę i jestem przekonany ku temu i widzę ten feedback i widzę to wszystko jakby od ludzi, że to, co robię, to ma sens i nie muszę gdzieś tam się okłamywać i gdzieś tam walczyć, czy to, co robię, jest dobre. dobrze, że ja robię, bo wiem, że to, co robię, to rzeczywiście robię dobrze, robię sensem, robię kawał roboty i czuję, że moja praca wpływa na życie tych wszystkich ludzi wokół mnie, którzy gdzieś tam się pojawiają na sali, czy to nawet gdzieś poza salą. Chciałem tak jeszcze dodać, bo pani pytała mi właśnie wcześniej, z czego jestem dumny. No to właśnie z tego, w jakiej pozycji się znajduję, to co robię, jak robię, że rzeczywiście jestem bardzo rzetelny w tym, co przekazuję, czego nauczam i że no czuję, że czuję naprawdę taką, czuję to od ludzi, tą aurę, tą energię, że rzeczywiście to, jak robię, co robię, po co robię, to ma wielki sens i bardzo wiele wnosi do życia tych wszystkich ludzi. I co, no to mogę być jeszcze dumny, mógłbym jeszcze tak powiedzieć, troszeczkę cofnąć, bo tak naprawdę w kontekście gdzieś tam zdobycia medali, czy gdzieś tam w kontekście walczenia na jakichkolwiek innych zawodach, czy gdzieś w kontekście tego, gdzie ja rzeczywiście jeżdżę sam z tymi podopiecznymi i nieraz już gardło zdzierałem i nieraz jechaliśmy, pakowaliśmy się w busa i jechaliśmy gdzieś po prostu na wszelakiego rodzaju zawody, czy to gdzieś jakieś ligi sparingowe i tak dalej, więc też mógłbym się pochwalić tym, że rzeczywiście no w tym Ostrzeszowie staram się na tyle mocno ingerować w to wszystko, żeby ten sport, żeby to, co robimy, miało prawo bytu, żeby też osoby, które są z Ostrzeszowa, rzeczywiście też mogły walczyć, a jest tam kilka osób, które rzeczywiście gdzieś chodzą, uczęszczają jakiś czas do tego klubu i gdzieś wspólnie tworzymy tą historię, bo tak jak wcześniej wspomniałem, no jest jeszcze Tomek Przybylski, tak, jest Eryk Maciaczyk, jest Mateusz Maciaczyk, jest tam troszeczkę tych osób, które rzeczywiście starają się również dołożyć cegiełko do tego klubu, gdzieś tam też reprezentują jak najbardziej nasze miasto tutaj, jakim jest Ostrzeszów, też mógłbym się pochwalić, bo to żadna ujma tak naprawdę, bo uważam, że również jak od samego początku, można powiedzieć, drogi gdzieś tam Eryka Maciaczyka w tych sportach walki, to mogę śmiało przyznać, że jestem, bo rzeczywiście fajny chłopak, gdzieś tam też rozwijający się już coraz bardziej, to chciałbym po prostu tak kolokwialnie mówiąc, w skrócie, gdzieś tam udało się dołożyć cegiełkę, że też zdobył mistrza Polski.
2: SK Ostrzeszów.
3: Rap to dla niego coś więcej niż muzykę. To sposób na opowiadanie o emocjach, doświadczeniach i świecie, który go otacza. Jak rodzą się teksty, co czuje tuż przed premierą nowego utworu i dlaczego, mimo chwil zwątpienia, wciąż wraca do mikrofonu w naszym eskowym magazynie. Teraz raper z Ostrzeszowa, czyli Patryk Szefi Szewczyk.
4: Czy nie będzie to może trochę tylko na interpretację z drugiej strony, ale pamiętam nasze takie pierwsze rozmowy i pamiętam, że może nie tyle, że ograniczała cię rola, w której na co dzień występujesz, ale że gdzieś tam też często te teksty musiały być trochę, może nie tyle ocenzurowane, ale jednak gdzieś zwracałeś uwagę.
0: Kontrolować to, co
4: dokładnie,
0: się dzieje.
4: Dokładnie. Mam wrażenie, tak. Że ostatnio jest trochę więcej takiego szefiego, który jest szefi.
0: To jeszcze nie jest to w całości prawdziwy szefi, na pewno, bo gdybym mógł sobie pozwolić na siebie w całości, to pewnie wyglądałoby to trochę inaczej. Nie to, że ja jestem bardziej, nie wiem, wulgarny, czy jakiś tam bardziej nastawiony na inne tło muzyczne. Natomiast wiadomo, że w tej twórczości, jak człowiek siada i urodzi się jakiś pomysł, albo po prostu wpada, no bo ja najczęściej piszę tak, że jak już jakiś fajny beat, fajną melodię, to zaczynam do tego też pisać, no to człowiek chce pisać i pojawia się moment, w którym czasami albo musi się pohamować, albo musi wrócić do tego, co napisał i delikatnie to pozmieniać. Troszkę ze mną nie gra, no bo czuję, że to nie jest potem w ostateczności to, co bym chciał uzyskać. Natomiast no i tak wypuszczam ostatecznie takie wersje, żeby były one w zgodzie ze mną. No ale wiem, że no, na pewno wyglądałoby to inaczej, gdybym nie pełnił roli i funkcji no też publicznej, no bo jestem nauczycielem. Też pracuję na basenie, między innymi jako też z małymi dziećmi, jako też instruktor, więc no muszę troszkę się w jakiś sposób gdzieś tam hamować. Także no wciąż troszkę to jeszcze nie jest do końca szef i ten w 100%.
4: Jak w ogóle wygląda ten twój proces tworzenia? Wspominasz, że słyszysz gdzieś jakiś beat i zaczynasz...
0: Znaczy gdzieś, no ja staram się, no raczej jest to poukładane w taki sposób, że staram się przeznaczyć na to jakiś moment. Wiem, że wtedy siadam i słucham sobie, po prostu przysłuchuję. Gdzieś tam na YouTubie, najczęściej na YouTubie bitów i mam tak, że nie i nagle jest jakiś tam, powiedzmy, strzał. O! I w głowie zaczynają się same po prostu jakieś gdzieś tam słowa do tego bitu, do prędkości układać. Ja nigdy nie piszę z tematem. Najczęściej nie piszę z tematem. Choć ostatnio pisałem z tematem a propos właśnie projektu, który był organizowany ze szkołą w Rojowie. Tak, no więc tak wygląda mój proces. Ja siadam i piszę. Choć ostatnio też zdarzało mi się, że puszczałem bit, wyłączałem, ucząc się troszkę tempa tego bitu w głowie i pisałem bez tego bitu, bo najczęściej pisałem jakby w tle. Ten bit leciał, pisałem sobie do bitu w tle. Natomiast ostatnio też troszkę tak piszę, że zapamiętuję tempo, zapamiętuję mniej więcej no, to, jak wygląda ten bit i staram się pisać na sucho, tak zwanie na w ciszy, bo mam wrażenie, że ostatnio troszkę lepiej gdzieś tam słowa mi się jakieś takie ładnie, fajnie łączą, jak ten bit mi nie przeszkadza w teorii. Kiedyś pisałem z bitem, teraz troszkę mniej z tym bitem, ale no jest to taki proces właśnie, że mniej więcej tak on wygląda.
4: Czyli niekoniecznie jest to kwestia po prostu jakiejś tam weny natchnienia, tylko dyscypliny znalazłem u ciebie.
0: Troszkę dyscypliny, natchnienia też, bo to jest tak, że kurczę, człowiek usiądzie te 5, 10, 15, 20 razy i nie idzie totalnie nic. A nagle gdzieś, już nawet na koniec dnia, a dobra, to na chwilkę sobie wejdę, może coś się uda. I nagle się okazuje, że człowiek pisze w 5, 10, 15 minut cały utwór, gdzie wcześniej przez miesiąc nie mógł napisać nawet zdania. Także no to też jest kwestia weny, może jakiegoś też dnia, natchnienia, ale no staram się regularnie gdzieś tam siadać i próbować pisać, no bo gdyby tej próby nie było, to pewnie te momenty natchnienia by nie nadeszły. Także mi się wydaje, że to też jest ważne.
4: Od ilu lat tworzysz, nie zapytam, bo pewnie tworzysz od zawsze, odkąd pamiętasz, dobrze myślę?
0: Same utwory, samopisanie utworów, no można powiedzieć, że no już gdzieś tam się zaczęło w liceum, natomiast takie poważniejsze pisanie utworów, no to 5 lat chyba, od kiedy tam pierwszy utwór wyszedł, pamiętam na YouTubie, no to tak powiedzmy z 5 lat jakoś. Końcówka moich studiów.
4: A właśnie chciałam zapytać, czy na przestrzeni tych lat widzisz u siebie jakiś taki spory rozwój, zmiany stylu, jakieś tak. W ogóle zmiany, które totalnie sobie zaszły?
0: Tak, ale mam wrażenie, że jest to też troszkę związane z technologią, czyli z tym, jakie bity powstają, bo znaczy no, sam bit też wpływa na to, co się pisze, przynajmniej u mnie, natomiast ta jakość bitów się zmieniła i ja też pewnie w jakiś sposób swój warsztat zmieniłem, ale mój warsztat, mam wrażenie, też się zmienia ze względu na to, co się dzieje w otoczeniu muzycznym, raperskim, tutaj u nas na rynku polskim, bo też ta jakość się zmienia i to też troszkę na człowieka gdzieś tam wpływa, też jakieś nowe pomysły i to też, mam wrażenie, mnie trochę w jakiś sposób kształtuje. Ale słyszałem już takie opinie, że no, szefi, coraz lepiej, już coraz tak jakoś tak dokładnie, profesjonalnie, o.
4: Dalej masz taki sam fan, jeżeli tak to można nazwać, tak jak miałeś na początku?
0: Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, różnie, tutaj mi chodzi o pisanie, natomiast jeżeli już utwór powstanie i on, wiem, że jest już zaklepany u mnie, przyklepany, że jest fajny, że pasuje, że na pewno będę go gdzieś tam tworzył, to już potem sam proces tego nagrywania w studio, nagrywania teledysku, wymyślania jakiegoś teledysku, no kręci mnie. No lubię, no gdzieś tam jest to we mnie jakoś tak gdzieś wpisane, że sprawia mi to przyjemność.
4: Co w ogóle czujesz przed każdą premierą? Trochę kawałków już masz, czy to też się jakoś zmieniało, zmienia? Dalej jest ten stresik?
0: Nie wiem, czy tak mogę osobiście, no był zawsze delikatny stresik. Ja nawet siedząc przed komputerem czekając, bo też staram się robić tak, żeby przed premierą być przy komputerze, bo jak się gdzieś tam coś wykrzaczy, to jestem na bieżąco, że mogę coś tam zmienić, poprawić, więc staram się przy tej premierze być. Na początku gdzieś tam czułem zawsze przyspieszenie serducha, że tam biło, kurczę, już za chwilę już zobaczymy, będą opinie, będą komentarze, ludzie się będą może odzywali, coś tam pisali. Było. Teraz troszkę to spadło, ale to też ze względu chyba na to, że nie chcę teraz tak trochę narcystycznie zabrzmieć, ale wydawało mi się, że troszkę to może pójdzie szerzej. Troszkę to przystanęło, więc też mniej oczekuję. Wiem, że wrzucę i czasami to może być mniej, czasami więcej, na jakąś taką powiedzmy średnią skalę i troszkę też to może przez to opadło, ale no mimo wszystko no jest gdzieś delikatny, bo człowiek no wie, że coś stworzył i chce w jakiś sposób też, żeby to świat przyjął jako coś pozytywnego i ta opinia też dla mnie czasami jest ważna, nie? No nie staram się jakoś bardzo nakręcać, no ale mimo wszystko gdzieś tam ten stresik jest.
4: Te pozytywne komentarze są mocno budujące?
0: Tak, bo nie ukrywam, że to tak już tak a propos naszej wcześniejszej rozmowy co z tą muzyką, komentarze są ważne, bo przy tej twórczości naprawdę jest takie wahanie nastroju, że mówię, od euforii czasami popłacz, bo człowiek wrzuca i myśli, że to już jest to, że to jest ten moment, że to będzie już faktycznie to, no i nagle się okazuje, że nie. I człowiek po prostu ma, kurczę, po co to robię? Po co to poświęcenie czasu, pieniędzy, bo to już są pieniądze. Więc potem człowiek taki wpada dosłownie od euforii po prostu w depresję, że czy to w ogóle sens dalej robić, czy to naprawdę czy w ogóle w jakikolwiek sposób no, opłaca się robić. No i potem pojawia się jeden czy drugi komentarz. Jeżeli on jest faktycznie konstruktywny, naprawdę taki dla mnie i konstruktywnie ważny, bo podbudowuje mnie, no to pojawiają się za chwilę znowu takie myśli, kurczę, może jednak dalej faktycznie warto próbować, może nie warto się poddawać, bo jednak jak się człowiek podda, to nie wiadomo, co będzie później, a może wystarczyło trochę jeszcze dłużej poczekać i może by coś z tego było. No mówię, no wahanie nastrojów jest po prostu od po prostu kosmosu po ziemię, no i tak to właśnie wygląda.
4: Które komentarze są dla ciebie takie ważniejsze, bardziej budujące? Te od osób, które znasz, które są ci bliskie, czy na przykład bardziej cenisz sobie komentarze od osób, które po raz pierwszy się spotykają z twoją muzyką, których nie znasz. Czy można to w ogóle w jakikolwiek sposób przyrównywać?
0: No nie jest to prosta odpowiedź moim zdaniem, ponieważ no, można to odbierać w różnoraki sposób. No osoby bliskie na pewno będą chciały być po prostu miłe i powiedzieć coś fajnego, choć nie zawsze tak fajnie jest. Są też osoby bliskie, które powiedzą wprost: słuchaj Patryk, no spoko, ale ten utwór na przykład tam czy teledysk mniej mi siedzi. I to też jest dla mnie ważne. Oczywiście każdy ma swoją jakby też w jakiś sposób po prostu perspektywę postrzegania rzeczywistości i dla każdego coś innego będzie fajne. Natomiast chyba te takie właśnie opinie od osób, których ja nie znam, kiedyś tam słyszałem pierwszy raz, nawet nie tyle, że są ważniejsze, tylko ja to odbieram troszkę tak właśnie, że one wychodzą spoza mojego środowiska i te osoby nie mają styczności ze mną, więc ta opinia może być faktycznie bardziej szczera niż tych osób gdzieś tam z tego mojego środowiska takiego bliskiego. Więc jak są pozytywne, fajne, dobre opinie gdzieś tam z zewnątrz, osób, które mnie... A najlepiej jeszcze jak są to osoby, które gdzieś siedzą trochę w tym temacie i powiedzą pozytywną opinię na ten temat, no to już w ogóle to jest taka dla mnie chyba najbardziej, no, pozytywna, taka dobra, fajna rzecz. Nie chcę, tak się tutaj mówię, też jakby bardzo uzewnętrzniać, natomiast troszkę myślałem, że z roku na rok będzie lepiej, jeżeli chodzi o występy. Tutaj nie wiem, czy to jest też kwestia takich drobiazgów, o których ja się też dowiaduję, które, no na przykład chociażby mail, tak? Ja mam maila, można powiedzieć, którym się posługuję mało profesjonalny, bo to jest mail, który gdzieś tam założyłem sobie na w ogóle O2 i też usłyszałem, że to są takie mały szkopuł, który może po prostu przeszkadzać jakby też w kontaktach, powiedzmy, z różnymi tam organizatorami wydarzeń, eventów, ponieważ po prostu oni takich nawet maili nie odczytują. Muszę zmienić na pewno maila, żeby był bardziej profesjonalny, żeby się lepiej nazywał, może na jakiejś bardziej profesjonalnej, powiedzmy, stronie, jak tam Gmail, no żeby po prostu ten odbiór mój był może bardziej profesjonalny, więc tutaj troszkę też mówię, no trochę mi jest przykro, bo lubię to, po prostu z tego powodu jest mi przykro, bo lubię to występowanie, lubię mieć, że tak powiem, tych ludzi pod sceną, tą reakcję żywą, więc tego troszkę brakowało mi. Są napisane teksty, a szkoda też mi tego nie wykorzystać, więc będę chciał nagrywać dalej, no także będę próbował, no nie ukrywam, że troszkę płomień delikatnie przygasł, natomiast nie zgasł ostatecznie. Zawsze są kryzysy w różnych dziedzinach, ja też jakby z tym, no mam to w świadomości swojej, ale jest to w jakiś sposób też moja pasja, którą gdzieś tam robię i myślę, że póki będę gdzieś tam miał możliwości, to chyba cały czas będę próbował, zobaczymy jak długo, ale będę próbował.
4: Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa,
0: wydaje mi się, że nie. No zobaczymy.
3: A z raperem rozmawiała nasza reporterka Jagoda Mośpan.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Krew to lek, którego nie da się wyprodukować i jest cały czas potrzebna, przypomina Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. By osoba potrzebująca otrzymała ten życiodajny płyn, musi być dawca. Zanim krew trafi do pacjenta, musi pokonać odpowiednią trasę. Posłuchajcie.
6: To jesteśmy już po oddaniu krwi i co z tą krwią się dalej dzieje?
7: Krwiodawca może oddać krew pełną, może oddać koncentrat krwinek płytkowych, a może oddać osocze. Ale skupmy się w tym momencie na sytuacji, kiedy odwiedził nas krwiodawca i oddał krew pełną. Taka krew pełna musi w temperaturze pokojowej do 2 godzin być przechowywana. Następnie jest z pracowni pobierania, czyli tam, gdzie dawca oddał krew. Wszystkie pojemniki z krwią pełną przekazywane są do pracowni preparatyki. Jest to takie serce Centrum Krwiodawstwa, ponieważ jest to tak naprawdę produkcja i to obwarowana wieloma różnymi przepisami. W każdym razie krew pełna, która trafia do pracowni preparatyki, musi zostać w pierwszej kolejności odwirowana w specjalnych, dedykowanych składnikom krwi wirówkach. I te podczas wirowania otrzymujemy, po wirowaniu już otrzymujemy pojemnik, w którym widoczne są 3 frakcje. Jest widoczna frakcja krwinek czerwonych, leukocytów i płytek krwi oraz frakcja osocza. Ale to trzeba od siebie, należy oddzielić te wszystkie 3 frakcje. Zatem pojemnik jest wyciągany, pojemnik z krwią i z tymi 3 frakcjami już wstępnie wydzielonymi, jest wyciągany z wirówki i umieszczony zostaje w prasach do automatycznego rozdziału krwi. i wówczas automatycznie rzeczywiście dzięki temu, że w prasach znajdują się detektory, które na przykład oceniają szybkość przepływu, ilość przepływu krwinek czerwonych, więc jeżeli odciągamy z takiego pojemnika, w którym jest osocze, odciągamy to osocze do kolejnego pojemnika, oczywiście wszystko odbywa się w trybie, w systemie zamkniętym, jeżeli odciągamy to osocze i zdarzyłoby się, że zostanie zaciągnięta krwinka czerwona, automatycznie prasa blokuje dalszy przepływ. Także i w tym momencie otrzymujemy już pojemnik z osoczem, tak naprawdę pojemnik z osoczem, który mogłoby zostać przekazany pacjentowi. Ale to jeszcze nie wszystko. W kolejnym pojemniku pozostają krwinki czerwone i w kolejnym pojemniku pozostają leukocyty i płytki krwi. I żeby wszystkie te składniki mogły zostać przekazane do użytku klinicznego, muszą mieć wykonane badania laboratoryjne i do kolejnego dnia składniki te są przechowywane w odpowiednio monitorowanych warunkach temperaturowych. W Centrum Krwiodawstwa wszystkie urządzenia chłodnicze są nadzorowane monitoringiem sprawdzającym temperaturę w trybie ciągłym i tak jak powiedziałam, przechowywane są do kolejnego dnia. I jeżeli oddanie krwi odbywało się w godzinach dopołudniowych, zatem po południu i w nocy wykonywane są badania laboratoryjne i kolejnego dnia od rana pracownicy przystępują do zwalniania składników do użytku klinicznego. I po takim zwolnieniu składniki są, jak już ma zwolnienie, czyli mamy informacje o wynikach badań laboratoryjnych, to składniki, które posiadają, co do których mamy jakiekolwiek zastrzeżenia, są blokowane, nie są etykietowane i zostają wydzielone i podlegają innym procedurom. Natomiast właściwą grupę składników krwi stanowią te, które mogą zostać przekazane do użytku klinicznego. Składniki te zostają etykietowane. Po etykietowaniu etykiety jeszcze są dla każdego składnika dodatkowo sprawdzane, czy właściwa jest grupa krwi, czy wszystkie informacje o składniku krwi, które powinny znaleźć się na takiej etykiecie zgodnie znów ze standardem ISBT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawdzamy, czy się znajdują i jeżeli takie potwierdzenie otrzymujemy od kolejnej grupy pracowników, którzy tą pracę wykonują, wówczas składniki przekazywane są do pracowni ekspedycji, umieszczane są w magazynach i czekają na wydania, czyli na wpłynięcie zapotrzebowania z podmiotów leczniczych.
6: A w przypadku jak właśnie coś jest nie tak, to co wtedy?
7: Jeżeli coś jest nie tak, to składnik taki znajduje się, tak jak powiedziałam, zostaje wydzielony, jest przechowywany w zupełnie oddzielnym urządzeniu chłodniczym. Sprawdzamy, jaki parametr, który był badany, nie jest właściwy i składnik taki jest przekazywany do utylizacji. On nigdy nie trafi, nie jest etykietowany i nie ma możliwości, żeby trafił do użytku klinicznego. On przechodzi zupełnie proceduralnie na inną ścieżkę postępowania, zupełnie inny zespół pracowników zajmuje się i zgodnie, którzy postępują zgodnie z procedurami, zgodnie z tym, żeby nadzorować maksymalnie ten wydzielić, tak, ten etap nadzoru nad składnikami, które nie spełniają wymagań jakościowych.
6: I osoba, która oddała krew i właśnie podczas badań wyjdzie, że jest coś nie tak, zostaje o tym poinformowana.
7: Tak, oczywiście. Jeżeli badania, które wykonujemy, badania mogą dotyczyć samego składnika krwi, ale wykonujemy również badania z próbki krwi pobranej od dawcy. I podczas dopuszczenia składnika do użytku klinicznego, my musimy sprawdzić nie tylko parametry jakościowe tego składnika, ale również ten pojemnik, w którym mamy, w którym znajduje się krew, musimy połączyć w systemie informatycznym z informacjami o wykonanych badaniach laboratoryjnych. I w przypadku badań wirusologicznych, badania wirusologiczne wykonywane są metodami serologicznymi, metodami biologii molekularnej, zatem to są bardzo szczegółowe badania i po wykonaniu tych badań w przypadku informacji, że osoba, która oddała krew, posiada wynik dodatni któregoś z markerów wirusologicznych, oczywiście taka osoba zostaje również zgodnie z odpowiednimi procedurami poinformowana, otrzymuje informacje listem tradycyjnym, listem poleconym wraz z wytycznymi, z informacją o tym, że musi się skontaktować, musi się zgłosić do Centrum Krwiodawstwa i tutaj znów trafia do osób, które dalej informują osobę, która miała dodatni wynik wirusologiczny, informują o dalszej ścieżce postępowania, tak? Ponieważ nie zawsze ten wynik, dodatni wynik wirusologiczny, on musi zostać potwierdzony. Czasem musi być pobrana dodatkowa próbka krwi, która wysyłana jest do, zresztą po to właśnie prosimy dawcę, żeby się do nas jak najszybciej zgłosił. I próbka wysyłana jest do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na tak zwane badanie potwierdzające. I wtedy w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie to badanie potwierdzające wykonywane jest inną metodą niż metoda, którą to są równorzędne metody, ale powiedzmy innego rodzaju analizator, innego rodzaju odczynniki są zastosowane dla sprawdzenia, jeżeli czy na pewno ten wynik, czy on przypadkiem nie jest fałszywie dodatni. Tak też może się zdarzyć. Czasem w osoczu dawcy znajdują się nieprawidłowe białka osocza, które mogą sprowadzić do sytuacji takiej, że wynik, który otrzymamy, będzie wynikiem fałszywie dodatnim.

0: No i koncentrat krwinek płytkowy posiada okres ważności 5 dni. Zatem to jest bardzo krótki czas i koncentratów krwinek czerwonych nie jest łatwe wyprodukowanie koncentratu krwinek płytkowych, ponieważ żeby otrzymać jeden ten koncentrat krwinek płytkowych, potrzebujemy od każdego, od pięciu dawców, czterech lub pięciu dawców potrzebujemy pobrać płytki krwi, które następnie w odpowiedniej procedurze preparatyki są ze sobą łączone. Zatem danego dnia musi, jeżeli jest zapotrzebowanie na koncentrat krwinek płytkowych grupy 0, wówczas żeby wyprodukować jeden koncentrat krwinek płytkowych grupy 0, musi się zgłosić pięciu dawców grupy 0. A my dziennie wydajemy po kilkanaście takich koncentratów krwinek płytkowych. Zatem mówiąc o zapotrzebowaniu na krew, powinniśmy tak naprawdę mówić o zapotrzebowaniu na krew i jej składniki, tak? Ponieważ w różnym czasie raz jest potrzebny koncentrat krwinek czerwonych, innym razem osocza, jeszcze innym razem koncentrat krwinek płytkowych. Natomiast do społeczeństwa zwracamy się z prośbą o oddawanie krwi. A dalej, w zależności od tego, jakie składniki potrzebujemy w ramach racjonalnej gospodarki krwią, odpowiedni składnik oddawcy pobieramy i przygotowujemy właściwe składniki.
1: Mówi nam Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, a krew, przypominamy, mogą oddać osoby pełnoletnie, które są zdrowe i ważą co najmniej 50 kg. Przed oddaniem należy wypić więcej wody i zjeść lekkostrawny posiłek.
2: SK Ostrzeszów.
1: Jest świętym Kościoła katolickiego, którego imię zna cały świat. Nie każdy jednak wie, że jego życiowa droga na początku II wojny światowej doprowadziła go do Ostrzeszowa. Święty Maksymilian Maria Kolbe, bo o nim mowa, od września do grudnia 1939 roku był więźniem tutejszego obozu zorganizowanego przez Niemców. Poznajcie tę historię.
3: Postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego myślę, że jest znana wielu Polakom, może nawet można się pokusić o stwierdzenie, że każdy Polak słyszał o tej postaci. Już pomijając kwestię tego, że jest świętym Kościoła katolickiego, że był właśnie zakonnikiem, czyli był franciszkaninem, założył Niepokalanów, największy wtedy w latach dwudziestoleciu międzywojennym największy klasztor, wybudował największy klasztor na świecie, bo chyba nawet momentami około 800 osób tam przebywało, czyli zakonników, ale też ojców, ale też braci zakonnych, czyli no właśnie tych z tych dwóch grup zakonników. Także jest znany z tego, ale nie tylko, bo właśnie pomijając już tam kwestię tutaj religii, jest człowiekiem, który oddał swoje życie, aby ratować życie drugiego człowieka w Oświęcimiu. Właśnie w tych warunkach, jak my mówimy, nieludzkich, on okazał się, myślę, można powiedzieć, nawet nad człowiekiem, bo potrafił w tym wszystkim wznieść się nad właśnie ponad to wszystko, co przeżywali, co tam się działo i właśnie słysząc rozpacz człowieka, który miał być zamknięty w celi śmierci, zdecydował się, że poprosi o zmianę i zdecydował się, że on zastąpi tego człowieka, ojca i męża, rodziny.
4: Kto to był?
3: To był Franciszek Gojowniczek i człowiek, który został wskazany losowo, bo tego dnia w Oświęcimiu uciekł więzień i praktyka była taka, że zwoływano apel i dopóki nie znaleziono danego zbiega, to dopóty właśnie więźniowie musieli stać na mrozie, w nocy, we dnie, po prostu stali i czekali, aż ta osoba się znajdzie. No i w tym momencie, kiedy się ta osoba nie znalazła, strażnicy kazali wystąpić bodajże 10 osobom, po prostu losowo wybranym. No i trafiło właśnie między innymi na Franciszka Gajowniczka, który wychodząc z szeregu właśnie rozpaczał, że ojej, zostawiam żonę i dzieci, czy biedna moja żona i biedne moje dzieci. Takie słowa padły i usłyszał je właśnie święty Maksymilian Maria Kolbe. Wtedy jeszcze właśnie, no nie święty, ale Maksymilian Maria Kolbe, ojciec Maksymilian i wystąpił z szeregu i poprosił że zechciał rozmawiać z dowódcą. To już było pierwszy cud tego wydarzenia, bo normalnie Niemcy nie pozwoliliby wystąpić z szeregu po prostu więźniowi tak że po prostu chce wystąpić i coś powiedzieć, a on nie dosyć, że no nie zrobili mu krzywdy za to jego zachowanie,

0: zachowanie, to jeszcze pozwolili mu mówić, a dowódca, kiedy właśnie zwrócono się do niego, że właśnie z nim chce rozmawiać ten więzień, zwrócił się do niego po niemiecku per pan. To jest po prostu coś niebywałego i prawdopodobnie już więcej nigdy w Oświęcimiu się nie wydarzyło. Także coś było niezwykłego w osobie i w jego postaci już za życia. Tak jakoś emanował czymś niezwykłym, dobrocią, że ludzie się po prostu zmieniali w jego otoczeniu, w jego obecności. No właśnie, i w ten sposób trafił do celi śmierci. No i myślę, że z tego przede wszystkim znamy świętego Maksymiliana Marię Kolbego, że założył Niepokalanów, który dzisiaj jest też właśnie ośrodkiem, tam znajduje się klasztor, całe takie miasteczko właściwie klasztorne, bo tam już wtedy była, za jego życia była remiza strażacka, była piekarnia, biblioteka, szpital, także to było po prostu całe miasteczko. Jeżeli tam mieszkało właśnie kilkaset osób, to rzeczywiście infrastruktura była pełna i to było coś niesamowitego. I przed wojną wyemitowane zostały właśnie z radiostacji Niepokalanów dwie audycje radiowe, także był po prostu prekursorem różnych dziedzin i nauki, i życia społecznego. Wydawał miesięcznik Rycerz Niepokalanej, który do dzisiaj się już zresztą ukazuje. No był człowiekiem odrodzenia, renesansu, niesamowity. Studiował między innymi w Rzymie i tam właśnie w Rzymie odprawił swoją pierwszą mszę świętą prymicyjną. Zachwycał niesamowitymi rzeczami i właśnie był bardzo dobrym matematykiem, fizykiem, właśnie umysłem ścisłym. Złożył do Urzędu Patentowego kilka swoich projektów. Także no wizjonerem. Miał też właśnie pomysły na rozwiązania techniczne, które właściwie zaistniały kilkadziesiąt lat później na świecie, a on już gdzieś swoim umysłem wybiegał do takich rozwiązań. Także no niesamowity człowiek i właśnie ktoś by pomyślał, jakiś tam zakonnik, a on właśnie był taki człowiek rzeczywiście renesansu i niezwykły i tak jak już powtórzyłam, powtarzam się jeszcze raz, że wybiegający ponad swoją epokę i ponad to, co właśnie tu i teraz. No właśnie, a jednocześnie człowiek, który potrafił do końca zostać człowiekiem i zdobyć się na niezwykły czyn miłości. No właśnie na to, żeby oddać życie za drugiego człowieka.
1: A jak to się stało, że te jego losy splotły się z Ostrzeszowem?
0: No właśnie, Ostrzeszów to jeszcze w ogóle początki wojny. Trzeba się cofnąć do września 1939 roku, kiedy do Niepokalanowa, do wioski, do ludności cywilnej, no stawili się, przyjechali Niemcy i kazali się po prostu zwyczajnie spakować wszystkim, których tam spotkali, którzy zostali zwołani. No kazali się spakować, powiedzieli, że za 15 minut wyjeżdżają z tej miejscowości. Jak samo do bram klasztornych. Kazali otworzyć bramę klasztorną i powiedzieli właśnie, że zakonnicy będą wywiezieni. Święty Maksymilian już wcześniej przewidywał, że tak może się stać i rozesłał większość z braci i ojców do zakonnych, do swoich domów, tam gdzie mogli, tak wyjechali. I tak naprawdę w Niepokalanowie wtedy znajdowało się 30 paru zakonników, właśnie z ojcem Maksymilianem na czele. No i rzeczywiście tylu zostało wywiezionych. Oni pojechali najpierw do Łabinowic, potem jeszcze do jednego obozu, takiego przejściowego, więc w dwóch innych miejscach od września do listopada przebywali. Ostatecznie 9 listopada 1939 roku transportem właśnie pociągu towarowym, tak jak to było właśnie praktykowane przez Niemców, zostali przywiezieni do Ostrzeszowa i tutaj wysiedli późnym wieczorem 9 listopada na ostrzeszowskiej stacji kolejowej. Wtedy właśnie Ostrzeszów był przemianowany przez Niemców na Schildberg, także taki napis ukazał się ich oczom pewnie jako pierwszy, kiedy wysiedli z pociągu. No i zostali przeszli,
1: przemaszerowali.
0: Przemaszerowali, tak. Zostali zagnani właściwie, pewnie, pod budynek, dzisiaj w tym budynku znajduje się pierwsze liceum ogólnokształcące przy ulicy Zamkowej, a wtedy wtedy ta ulica nosiła nazwę Adolf Hitler Strasse i tam właśnie w tym budynku przed wojną znajdowało się gimnazjum księży Salezjanów i właśnie w czasie wojny tam był główny budynek obozu jenickiego, który właśnie tutaj hitlerowskie Niemcy zorganizowały w Ostrzeszowie. I przez pierwsze właśnie miesiące wojny tutaj była przetrzymywana ludność cywilna. Właśnie, no jak widać, z różnych stron Polski jakaś taka była polityka, że akurat na przykład z Niepokalanowa oni przez dwa różne obozy trafili do Ostrzeszowa. I tutaj do 8 grudnia 1939 roku, także prawie miesiąc, przebywali. zakonnicy właśnie z ojcem Maksymilianem. No i w ten sposób naznaczył święty Maksymilian swoją obecnością nasz Ostrzeszów, naszą ziemię ostrzeszowską. Także to jest właśnie przyczyna, dla której właśnie cały czas ta pamięć Maksymiliana jest żywa i cały czas myślimy o nim, wspominamy go, ale też czujemy, że jest on poniekąd nasz, bo był tutaj i tak jak właśnie mówię, swoją obecnością naznaczył naszą ostrzeszowską ziemię, tą swoją świętością, bo tak jak już wspomniałam, ta jego obecność, jego osoba, coś takiego emanowało z niego, że zmieniał ludzi, zmieniał otoczenie, więc wierzymy, że po prostu ta jego obecność tutaj też przyniosła coś dobrego naszej ostrzeszowskiej ziemi. A został zwolniony razem z braćmi i ojcami właśnie zakonnymi w cudowny sposób, bo kiedy jego współtowarzysze właśnie niedoli cały czas się martwili, pytali się, co będzie dalej, jak teraz to, jak to, w tym wszystkim mamy funkcjonować. Nawet ktoś ze strażników mówił, czy właściwie komendant obozu mówił o tym, że może będzie możliwość, że ojciec Maksymilian ucieknie po prostu, że pomogą mu uciec z tego wszystkiego. On cały czas mówił, że nie, zostanie z braćmi, z którymi tutaj przybył i mówił, to niepokalana, którą tak ukochał, to Maryja niepokalana wyznaczy dzień i godzinę, kiedy zostaniemy zwolnieni. No i jak wiemy, to 8 grudnia w Kościele Katolickim właśnie jest najwyższej rangi uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I właśnie tego 8 grudnia zostali wszyscy zwolnieni i około godziny 16 zostali odprowadzeni na stację kolejową i tam transportem, właśnie pociągiem wrócili do Niepokalanowa. I tam w tym Niepokalanowie byli do momentu aresztowania, przed właśnie wwiezieniem do Oświęcimia.
1: A czy wiadomo coś o losach Maksymiliana Kolbe tutaj w Ostrzeszowie przez ten taki krótki czas okres, kiedy tutaj był?
0: Jest kilka takich przekazów. Właśnie jest kilka książek takich opracowań. Są wielkopolskie ścieżki świętego ojca Maksymiliana chyba, ale są też wspomnienia już dzisiaj świętej pamięci pana Władysława Grafa, który opracowywał wiele tutaj wątków historycznych ostrzeszowskich, ale między innymi właśnie obóz jeniecki w Ostrzeszowie, ale też wspominał o pobycie świętego Maksymiliana tutaj w naszym mieście. No udało nam się z księdzem proboszczem Leszkiem Szkopkiem z parafii Farnej, udało nam się jeszcze przed śmiercią pana Grafa udać się do niego, poprosić o rozmowę i on właściwie już nic nowego niż to, co w opracowaniu zawarł, nam nie powiedział, ale ze łzami w oczach wspominał sytuację, kiedy podchodził pod ogrodzenie właśnie obozowe. Notabene ten obóz tutaj, ten plac obozowy, to właśnie znajdował się w miejscu, był zorganizowany w miejscu, gdzie dzisiaj jest właśnie budynek biblioteki publicznej miasta i gminy Ostrzeszów i boisko szkoły właśnie pierwszego liceum ogólnokształcącego. Także tutaj czujemy się w szczególny sposób związani z tym miejscem. No i pan Graf właśnie wspominał, kiedy podchodził pod ogrodzenie obozowe i widział zakonników. I później zorientował się, później w przekazach, czy może w jakichś powojennych właśnie losach, że to właśnie jeden z tych zakonników, który widział, to przypomniał sobie, że to był święty Maksymilian, ojciec Maksymilian Kolbe.
1: Czyli wciąż jeszcze chwilę temu były tu osoby, które osobiście w cudzysłowie
0: tak,
1: poznały.
0: Spotkały, tak. Ale są wspomnienia właśnie, że w ogóle ten czas, kiedy oni tutaj byli, to był taki niezwykły czas, jeszcze na inny sposób naznaczony, bo wtedy, kiedy oni przyjechali, zmienił się akurat komendant obozu i wtedy komendantem obozu został Hans Mulzer, pastor niemiecki, ewangelicki pastor, właśnie został komendantem tego obozu i on darzył sympatią po prostu ojca Maksymiliana i innych zakonników, bardzo ich pytał ich w ogóle o, rozmawiali, pytał ich o różne rzeczy, które interesowały go też może, nie wiem, czy całego wiary katolickiej, ale na pewno mieli jakieś wspólne tematy, do tego stopnia, że ojciec Maksymilian właśnie miał odwagę prosić też go o kilka rzeczy, między innymi o to, żeby przyszedł z kościoła farnego kapłan i przyniósł Najświętszy Sakrament, żeby mógł przyjąć komunię świętą. Tutaj w obozie właśnie przed tym uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny właśnie ojciec Maksymilian odprawił rekolekcje, wygłosił nauki rekolekcyjne dla swoich braci i ojców. Także starali się w tym trudnym czasie, w tym takim nieludzkim miejscu zachować właśnie jak najbardziej takie pozory normalności i modlili się razem, trzymali się razem, czyli chcieli trwać w tej wspólnocie. No i ojciec Maksymilian zachowywał się tak, jakby to było wszystko normalne i tak jakby się nic nie zmieniło. Cały czas chciał pokazywać braciom, że trzeba tak żyć, jakbyśmy jesteśmy jakby zewnętrznie, nic się nie zmieniło. No i właśnie są te rekolekcje i rzeczywiście posłano ostatecznie, najpierw nie było zgody, ale później komendant obozu zezwolił i rzeczywiście wikariusz z kościoła farnego przyniósł Najświętszy Sakrament, także w ogóle jeszcze przed wyruszeniem w tą drogę do Niepokalanowa okazało się, że mogli przyjąć właśnie komunię świętą. No także wiele niezwykłych takich elementów się składało na to ich życie. Jednocześnie to życie, tutaj ten obóz był na prędce zorganizowany, więc te jesień, zima 39 roku, no to były właśnie bardzo trudne warunki. Nie mieli sienników, gdzieś leżeli, spali właśnie na podłodze jakiejś tam pokrytej tylko słomą. Nie było kocy. Właśnie opracowaniach były wspomnienia innego zakonnika, który mówił, że po prostu zdjął kilkanaście dni nie mieli w ogóle warunków do tego, żeby się umyć, więc w którymś momencie zdjął koszulę, która była cała we wszach, w pluskwach, w jakimś po prostu robactwie, które po prostu gdzieś obchodziło ich całych. No więc warunki były na pewno bardzo trudne i nawet pastor, kiedy oni już wyjeżdżali z obozu, pastor ich przepraszał za to, że tak to wszystko wyglądało. No, okazał się pewnie niezwykłym człowiekiem tym wszystkim. W ogóle notabene był później w procesie beatyfikacyjnym ojca Maksymiliana był świadkiem, czyli komendant, właśnie ten pastor ewangelicki był świadkiem właśnie w tym procesie beatyfikacyjnym. Także to jest coś niezwykłego i no, myślę, że to żaden człowiek by tego nie zaplanował. Myślę, że tutaj jest ewidentnie dowód na to, że to samo niebo pisze cały scenariusz tej opowieści i historii ojca Maksymiliana. Poza tym ostrzeszewianie stanęli na wysokości zadania. Sami nie mieli wiele, ale przynosili, co każdy co miał, to przynosił i oferował swoją pomoc. Więc córka i piekarze i siostra piekarza właśnie przynosiła chleb. Ktoś tam brał ubrania do wyprania. Ktoś inny przyniósł leki. Komendant obozu też zawiadomił Międzynarodowy Czerwony Krzyż, że to są tutaj właśnie zakonnicy i że jakąś pomoc może by im zorganizować. Poza tym przebiegłość tutaj też Polaków i Ostrzeszewian polegała na tym, że kiedy więźniowie zgłaszali jakieś problemy, dolegliwości zdrowotne, czy tam jakieś były wizyty właśnie u lekarza, u dentysty, to też potrafili to wykorzystywać i coś przekazywać tym więźniom. I początkowo strażnicy byli niechętni, byli surowi, ale też wspominali o tym, że kontakt z zakonnikami, a zwłaszcza z ojcem Maksymilianem, coś w nich zmieniał i że nawet oni zmieniali do nich stosunek. Czyli nie tylko komendant, ale też po prostu strażnicy i no na pewno to nie były zwyczajne relacje, takie jak powinny gdzieś tam gdzieś w obozie pewnie funkcjonowały. Rzeczywiście chyba cała aura tego ich osoby, ich pobytu tutaj spowodowała, że ten pobyt był możliwie znośny i że ta dobroć ludzka okazywała się na różne sposoby.
2: Mówi Dorota Owczarczak, dyrektor biblioteki w Ostrzeszowie. W 2024 roku zewnętrzną ścianę księżnicy ozdobił mural przedstawiający postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego. To dlatego, że budynek biblioteki znajduje się w miejscu byłego placu obozowego, gdzie święty Maksymilian był przetrzymywany. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów.
3: Eska Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Zaglądamy na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, gdy inne zniknęły z krajobrazu? Mówi burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński.
4: Czy rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu? Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz i wyobrazić sobie, droga S8 nie leci przez Kępno, tylko S8 albo S11 biegnie przez Komorów, Mikstat i Kotłów. Dalej z Wrocławia biegnie do Kalisza, dalej do Torunia i nad Morze Bałtyckie. Dawny szlak handlowy. Przy tej głównej drodze na ówczas zlokalizowano kościół w Kotłowie, na wzgórzu, bo trzeba wziąć pod uwagę podział administracyjny, jaki wówczas był i to nie ten państwowy, tylko kościelny. Te kościelne podziały, one są najstarsze jakby i ten kościół Kotłowie wyznaczał północną granicę wpływu Wrocławia. Od dotąd zaznaczyli sobie granicę wpływu, bo dalej już mamy rzekę Barycz i rzekę Prosnę. Ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się, i tak jest faktycznie, z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysockim. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas, te 900 lat temu, południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna, czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu, można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na wyspie Piasek budowlę, które on również wznosi. W kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnią przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji. Natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie, ponieważ Piotr Włostowic, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny, terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda. Czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojskiem. Wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły Włostowica, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj, gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby Urząd Skarbowy. Wówczas nie było jeszcze Urzędu Skarbowego, a kasa księcia, no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakich okolicznościach? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuścił atak książę Wołodar. No, prowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Włostowic jako wojewoda zaproponował mu: Bolesławie, ja biorę pięciu swoich rycerzy, jadę do Wołodara i ja go pokonam. No jak ty pokonasz w pięciu czy tam w sześciu Wołodara? No ale sprytem pojechał i oczywiście tam przedstawił się Wołodarowi jako ktoś, kto już odszedł od Krzywoustego, zdradził go, Krzywousty mu nie odpowiada, on chce służyć Wołodarowi. Wołodar zaufał Włostowicowi i rzeczywiście przez jakiś czas Włostowic był u Wołodara na służbie, do pewnego momentu, aż gdy na polowaniu ze swoimi rycerzami zapakował Wołodara w skrzynię i przywiózł Krzywoustemu. No to ci, powiedzmy umownie, Ukraińcy, pobratymcy Wołodara, zwrócili się z prośbą do Krzywoustego: oddaj nam naszego księcia. Krzywousty chyba nawet był skłonny oddać go, ale wtedy właśnie Piotr Włostowic wkroczył i mówi: sorry, facet, ale ja go ci przywiozłem, to może ja go odstąpię z powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowic wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się ocknął i mówi do biskup wrocławski, mówi do Krzywoustego: no jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty, chrześcijański władca, brał okup. No Krzywousty się wypił, bo powiedział: to nie ja, tylko Piotrek no to daj Włostowica. Włostowic do spowiedzi. Za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowic jak zerknął w kieszeń, zobaczył ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów, jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi, zgrzeszyłeś pychą teraz. Miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowic wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmce trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie i te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu, natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka, ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki. A dlaczego zastosowano wzór na przekątną kwadratu? Otóż wchodząc nieraz do jakiejś budowli, czujemy, że ona jest zbyt duża. Mamy takie wrażenie. A niektóre budowle są zbyt małe, one nas przytłaczają, a niektóre są w sam raz. No właśnie, jeżeli zastosujemy metodę proporcji, którą na przykład można zrobić przy użyciu wzoru na przekątną kwadratu, to mamy coś, co jest, jak to się mówi, w sam raz. I tak jest w Kotłowie. Budowniczowie wtedy w XII wieku znali ten wzór i go stosowali. Wytyczyli tylną ścianę kościoła, czyli tam, gdzie wchodzi się, nie od ołtarza, tylko pod chórem, wartość i obliczyli przekątną kwadratu o wartości tej tylnej ściany. I wartość przekątnej kwadratu stała się długością nawy. Może to w sposób dość skomplikowany teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jakby wyglądał kwadrat o wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
1: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje i jak to wyglądało?
4: Nie, ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granicę wpływów Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Mikstat, Komorów, Kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny, ukształtował się jak gdyby ta granica śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak jak wspomniałem, od rzeki Barycz i Prosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarny Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest częścią składową dekanatu mikstackiego, to historycznie właśnie też należało do parafii kotłowskiej. Parafia kotłowska sięgała do Międzyborza. Nawet mamy miejscowość, jadąc drogą 25 w kierunku Wrocławia, mamy przed Międzyborzem miejscowość Kotowskie. Miejscowość Kotowskie to jest pierwotnie nazwa Pustkowie Kotłowskie. Tam osadnicy, pustkowianie, osiedlili się. Później słowo Pustkowie wypadło. Została do dzisiaj nazwa Kotowskie. Pierwotnie Pustkowie Kotłowskie. Ten kościół przetrwał w swoich murach bez jakiejś większej ingerencji do początku XX wieku. Wówczas były dywagacje, czy go rozbudować, bo tak ogromna parafia, nie wszyscy się mieszczą. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że śluby, chrzciny, inne rzeczy to robiono w okresie Wielkanocy. Bo to z Pawłowa, z Chojnika, z Czarnego Lasu docierał. Nikt nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, dzisiaj tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj po ostatnich pracach konserwatorskich jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów również, w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem. Ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów, niestrojone przez wiele lat, i organista, który pewnie w karczmie popił trochę, to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie, o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już występują potomkowie ich pod nazwiskiem Załustowicz. Nazwisko Załustowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. I Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin, przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Strzyżewa, no potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to no, chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, poważna kobieta, raczej mu nie udostępniła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką enklawą była karczma w Mikstacie Austeria, stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mógł tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Mikstacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
1: Czy Chopin jest jedyną, w cudzysłowie, znaną postacią związaną też, w cudzysłowie, z tym kościołem?
4: Nie tylko. Tam Marian Pilot, to taki współczesny pisarz, laureat nagrody literackiej Nagrody Nike w 2011 roku, niestety już zmarły. On pisał o tej ziemi mikstackiej, że ona nigdy nie stawała na palcach. Chociaż mówił o wzgórzach. Nie stawała na palcach, że wielcy tego świata tutaj się pojawiali. Po prostu aż tak to nie było. Natomiast mogę powiedzieć, że z kościołem w Kotłowie jest związany jedyny ksiądz, który zginął w powstaniu styczniowym, ksiądz Stanisław Klemczyński. Niesamowita też historia, bo musimy się przenieść do czasów wojen napoleońskich. No i w Mikstacie pojawia się szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński. Jest chory. Pomocy udziela mu rodzina burmistrza mikstackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną córkę, Wiktorię. I ten szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci, jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Mikstatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku Szablon wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, za Prosną, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników. Z Kotłowa, Mikstatu, Biskupic, oni poszli do oddziału Parczewskiego. Proponowali księdzu Klęczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. Powiedział, że nie. On jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klęczyńskiego, długo mówił i, no powiedzmy, kłamał, że, ale w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś, a tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie, w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klęczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klęczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. Na dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klęczyński takie miał. Unikalne na postać, wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, nie wiem, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II. Człowiek, który w okresie międzywojennym był rektorem polskiego seminarium w Rzymie. Po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej. A na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, gdy oglądamy konklawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie, no to trzeba powiedzieć, mieliśmy naszego gościa od tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach Soboru.
1: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
4: Nie. Myślę, że nie doceniają. Inaczej. Oni nie muszą tego doceniać. Oni to mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość. Zresztą obchody 900-lecia były bardzo uroczyste. 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, w którym zapisano, z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
1: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła w Kotłowie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
4: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiadł, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie ukształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To był taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele, występował w jednym kościele w Krakowie. A tak to na terenie Polski w ogóle nie znamy. Element, który tutaj wystąpił, on świadczy o bogactwie, o tym, że Włostowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią Bożek Pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy Bożek Pogański? No, była taka zasada w początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego. Jak gdyby, żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Bełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, nizinnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. No, pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w ogóle do Wielkopolski. No ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kotłowskiej jest 1605. Dobra, a co pomiędzy? Tylko wcześniej coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kotłowskiej. Jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas i wejdzie, to może się dziwić, bo zobaczy, że zanim obraz wymalowano, tym wizerunkiem kotłowskim była płaskorzeźba, która właśnie w tym kościele się znajdowała. Przy Matce Boskiej są ładna rzeźbiarka, rzeźbiarza, snycerza, też ciekawostka, bardzo dobrego snycerza, pochodzącego z Głogowa, znów śląskie wpływy. On miał zamiar wędrować do królewca, ale po drodze, tak jak ten szwoleżer napoleoński, zakochał się w Kaliszance. No i pozostał. Efektem tego jest to, że w okolicach tutaj w południowej Wielkopolsce jest dość dużo jego, powiedzmy, wyrobów rzeźbiarskich. Piękne rokoko, to jest Dobrzyca, to jest również Kalisz, całe wyposażenie kościoła tak zwanego świętego Józefa, ale tenże snycerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. jest data 20 maj 1780, natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner, nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Eitner, Franz Eitner. To F połączone z resztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
5: A kiedy to odkryto?
4: Eitner. Ten podpis był cały czas.
5: Ale kiedy...
4: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Feitner, że to nie Feitner, tylko Franz Eitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Eitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Borromeusz i Święty Onufry. No i nikt by nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, to tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby, to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, pokryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść podciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu Kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka mi cofnie się, ale z badań, które przeprowadził jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdzał właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta. Czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla Łostowica. Tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Szczurzewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie, na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części rozbudowanej ceglanej.
5: A wnioskując też z tego, co pan powiedział, kościół w Kotłowie jeszcze nie raz może nas zaskoczyć, czy raczej precyzując, to co jeszcze nie odkryte tam.
4: On cały czas zaskakuje i myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy nam pokaże.
3: SK Ostrzeszów.
2: Od Kazika i Grabarza po muzyków znanych na całym świecie. Od kilkunastu lat Szymon Chwalisz z Ostrzeszowa przygotowuje gitary na Poland Rock Festival. Maluje na nich portrety znanych osób, a podczas festiwalu zbiera ich autografy. Później instrumenty trafiają na aukcję WOŚP. Jak powstała pierwsza Poland Rockowa gitara i jak przez te lata ten projekt się zmieniał? Posłuchajcie, mówi Szymon Chwalisz.
6: Myślę, że nikt, kto robi tego typu projekty cykliczne, no nie spodziewa się, jeśli ten projekt odnosi jakiś tam sukces. Ale no, wiesz, jak ja tą pierwszą gitarę robiłem, to ja pamiętam, że jeszcze pojechałem do studia TVP. Stałem w tym tłumie ludzi gdzieś tam na finale orkiestry. I tak naprawdę Jurek pierwszy raz zobaczył gitarę na żywo właśnie podczas finału. I później już po nagraniu podszedł do mnie i powiedział, żebym przyjechał do fundacji po finale i żebyśmy zrobili to, żebyśmy to pociągnęli dalej. No to było takie wyjątkowe wydarzenie, że jeszcze pamiętam takie stare kamery, na których na wózku siedział jakiś pan i tą kamerą sterował w tym TVP. Pamiętam jeszcze, że siedziałem koło pana Pieczki, trochę w poczekalni na to wejście, więc to też było takie wyjątkowe wydarzenie. Mnóstwo ludzi, hałas w ogóle, wszyscy biegali, coś nieprawdopodobnego, a ja w tym wszystkim w ogóle byłem tak zakręcony, że nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, więc wiedziałem, co mam zrobić, ale w życiu bym nie podejrzewał, że to się rozrośnie do takiej skali i że te następstwa jakby tych wszystkich działań związanych z gitarą będą takie, że tak wpłyną mocno na moje życie i tak prywatnie i artystycznie.
5: Kto pojawił się na pierwszej, wtedy jeszcze woodstockowej gitarze?
6: Tam była Renata Przemek, z którą mam kontakt cały czas, to też jest w ogóle super. Był Grabasz z Pijamy Porno, był Titus, AC Drinkers, był Kazik, ale Kazik może nie pamiętać, że się widzieliśmy. Był Jurek Styczyński z Dżemu i Siczka z KS-u. I to był taki skład, który ja sobie wymyśliłem po prostu, których artystów chciałbym namalować, tylko że wtedy patent był taki, że nie było festiwalu, więc żeby zebrać te autografy przed finałem w Ośpu, to musieliśmy z kumplem jeździć po całej Polsce i te autografy zbierać, więc byliśmy w Poznaniu u Grabarza, byliśmy w Wieliczce u Renaty, pojechaliśmy do Ustrzyk Dolnych, do Siczki, więc 600 km jechaliśmy po autograf. Jak Siczka nas zobaczył w tych Ustrzykach, to powiedział, że jesteśmy pieprznięci w ogóle, że przyjechaliśmy tak daleko. Z Titusem się w ogóle chyba w Sylwestra widzieliśmy gdzieś po drodze, nie jechali na jakiś koncert i w ogóle na stacji benzynowej nam podpisywał tą gitarę. Więc no, dziwne historie, w ogóle śmieszne. No fajne, to jest super w ogóle, jak przez te lata Renata Przemek chyba grała dwa razy na Woodstocku, więc za każdym razem jak grała, to zawsze gadaliśmy też o tym, że ona była na tej gitarze pierwsza i co tam się zmieniło, ile ludzi było, jak to w ogóle, wiesz, ona wtedy odebrała, rozpłakała się pod tym Lidlem, jak podpisywała na tych koszykach tę gitarę. Nie, no super to było w ogóle. Także no mnóstwo fajnych historii.
5: A czy któraś z gitar na przestrzeni tych lat ma w twoim sercu szczególne miejsce, czy któraś jest jakąś twoją ulubioną, bądź wiąże się z nią po prostu taka historia, że jakoś mocno, totalnie zapadła ci w pamięć?
6: Tak sobie teraz myślę, że chyba ta gitara z Zakiem Wildem, gitarzystą z jego Osborna. Zawsze Ozzy był dla mnie takim, taką kontrowersyjną, fajną postacią i zawsze lubiłem jej, może nie Black Sabbath, ale te późniejsze projekty z jego i zresztą Zaka Wilda tak samo. I to chyba Zak był pierwszą taką osobą na gitarze, taką hipergwiazdą z zagranicy, którą miałem możliwość spotkać i w ogóle też ta otoczka spotkania z Zakiem, że nawet Jurek się nie mógł z nim spotkać i pierwszy raz miałem taką panikę, że nie będziemy mieli autografu osoby sportretowanej na gitarze. Na szczęście wcześniej gdzieś tam na jakąś kole zgadaliśmy się z basistą Black Label Society i tak sobie fajnie pogadaliśmy i podszedł do nas po koncercie i się zapytał, czy wszystko jest okej, że dziękuję w ogóle bardzo za gościnę, za koncert i czy jak tam gitara w ogóle i tak dalej. Mówię, że no kurde, no, gitara super, tylko nie mamy autografu Zaka. On tak spojrzał na mnie, no to chodź, przecież pójdziemy do Zaka do autobusu. Więc jak on powiedział chodź, to nagle zobaczyłem, że za mną stoi trzech fotografów, dwóch kamerzystów i ktoś biegnie i szuka Jurka w ogóle. No i weszliśmy do Zaka, do jego prywatnego autobusu i to było takie wyjątkowe spotkanie. Pierwszy raz widziałem, że ktoś ma siłownię w autobusie. No to już była zupełnie inna gadka. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, Zak podpisał gitarę i to było takie... Wyszedłem z tego autobusu z Jurkiem, tak spojrzeliśmy na siebie i mieliśmy takie, o kurde, to się wydarzyło, nie? I to było takie, no to takie momenty zostają w pamięci. No i to jest taka wartość dodana tych gitar, nie? Gdzieś tam robi się wokół tego jakaś legenda, jakaś historia.
5: Właśnie dla ciebie jako artysty to nie tylko jest kwestia tworzenia, malowania tych portretów, ale też często później, często zawsze spotkania z osobami sportretowanymi. Wspominasz o tym pierwszym, o tym jednym ze spotkań. Czy któryś jeszcze jakoś tak mocno zapadł ci w pamięć, w serducho? Miałeś okazję może spotkać się ze swoim idolem?
6: No wiesz, Tom Morello, Rage Against the Machine, no to wow, po prostu. Ja słuchałem Rage'ów, jak jeździłem na deskorolce, nie wiem, wiesz, tam 12 lat. Więc spotkanie z nim, w ogóle uśmiechnięty, zadowolony, że tak portret fajnie wyszedł, to było też super. Be Real z Cypress Hill, też tak samo Cypressów słuchałem. Cypress Hill to była moja pierwsza kaseta w ogóle, jaką miałem, dostałem od taty, jak byłem dzieciakiem, więc spotkanie Be Reala i pogadanie z nim, to w ogóle, wiesz, no, kosmos, nie wiem, Kaymani Marley, syn Boba Marleya, który sobie zdjęcia robił, jestem na jego filmie w ogóle, gdzieś na jego socialach, tam gadamy o gitarze, bo tak mu się spodobała. Potem w jakiejś niemieckiej telewizji mówił o tym, to jest jakieś nagranie było wkręcione. Tarja Turunen z Nightwisha w ogóle, z jej córką graliśmy w piłkę, a Tarja gitarę podpisywała. No w ogóle to jakieś wiesz, kosmiczne historie. Czy Debora ze Skankanazji, czy właśnie, która miała urodziny akurat w tym dniu, chyba 50, kiedy grała koncert i podpisywała też gitarę, więc w ogóle super się złożyło. Czy Sandra z Guano Apes. Także no to abstrakcyjne spotkania. To totalna abstrakcja, a już nie zapomnę, jak poszedłem na pierogi w Kostrzynie chyba jeszcze i siedziałem na takim plastikowym jakimś krzesełku przy takim zmęczonym stoliku i przyleciał jakiś gość, że Damian Marley mnie szuka, bo chciał sobie zdjęcie zrobić z gitarą. Ja mówię, w ogóle... No, takie historie, także no, sporo fajnych, ale to nie tylko te gwiazdy zagraniczne, bo te z ludźmi z Polski też zawsze było super i w ogóle nie mam takich jakichś negatywnych wspomnień, żeby coś tam poszło nie tak.
5: Często to nie jest tylko zebranie autografu i koniec znajomości, nie? Bo sam o tym wspominasz, że to są historie, które zostają z tobą na dłużej.
6: No tak, czasami to się przeradza w jakieś znajomości, przyjaźnie nawet, mogę tak powiedzieć. No z Romkiem Lechowiczem z Bityca poznaliśmy się też właśnie przy gitarze i mamy kontakt z Romanem do dziś i też już lat minęło. No Piotra Kancerwizdziki, który też był na drugiej gitarze, no to myślę, że jeden z takich moich najważniejszych ludzi w życiu, przyjaciół, taki starszy brat. I też poznaliśmy się przy gitarze i to trwa przez lata. I w sumie też jest ciekawą historią, to w ogóle dla mnie była niesamowita, chyba najważniejsza taka przygoda, tak sobie teraz myślę, związana z festiwalem, to, że Michał zagrał koncert z ich troje. Ja poznałem Michała, zanim zacząłem robić gitary ustokowe, bo to była jeszcze wtedy sytuacja, że Michał jeździł w rajdach i malowałem mu kaski. Później, jakby chyba rok później wpadłem na pomysł zrobienia tych gitar, więc za każdym razem przyjeżdżałem do Michała podczas finału, zresztą spałem u niego nieraz podczas tych finałów i pokazywałem mu gitarę i zawsze gadaliśmy o tym, kurde, ale był czar, jakby kiedyś ich troje zagrało na Woodstocku, nie? Ale Wiśnia mówił, nie, no przecież to gdzie tam ich troje, ten Kajne Grenzen w ogóle w tym metalowym świecie. No i się, i wykrakaliśmy. Także ja w ogóle, jak był ten koncert na dużej scenie ich troje, ja miałem jakieś takie poczucie ogromnej dumy z Michała, że i on widziałem, że też tak się szczerze cieszył, że po tylu latach, tyle lat, o których gadaliśmy na temat festiwalu, że nagle się spełniło to jego marzenie i też moje, bo cieszyłem się tak samo jak on, że tam jest. No, nieprawdopodobne emocje, to w ogóle Michał, jeszcze pamiętam, że dzień przed przyjazdem na Poland Rock wysyłał mi fotki, że leży u tatuatora i wydzierał sobie Poland Rock Festival logo na szyi, ja Jurkowi pokazywałem, mówi, co ty, w ogóle, co to jest, nie? Nie wiem, zobacz, jak się Wiśniewski przygotowuje do festiwalu, więc kosmiczna sytuacja, gdzie wiesz, milion ludzi przyjechało na koncert ich troje, nie? To było nieprawdopodobne. Ja się czułem po prostu, że wiesz, że starszego brata targałem po 15 latach na scenę i mogę trochę z nim świętować, nie? To było niesamowite.
5: Wspominałeś przy pierwszej gitarze, że wtedy sam wybierałeś artystów, których chciałbyś namalować. A jak wygląda to teraz? Dalej sam wybierasz, kto się na tej gitarze pojawi, czy może ktoś sam się czasami doprasza, żeby na tej gitarze się znaleźć?
6: Ja troszkę szybciej wiem, kto będzie, bo gdzieś tam, zanim są ogłoszone te postaci, które się tam pojawiają na festiwalu, no to mam kontakt z ludźmi z fundacji i tam mi podrzucają różne propozycje. No raz była taka sytuacja, to już nie wspominałem o pani Elżbiecie Dzikowskiej, która poprosiła wręcz, czy zapytała się, czy pan Szymon by mógł ją na gitarze namalować, bo ona śledzi i widziała i tak dalej. Znaczy ja niestety nie mogłem już spełnić tej prośby, bo to już było trochę po zawodach, bo gitara już była gotowa i to było tak przed dzień festiwalu. Natomiast sama ta propozycja, że coś takiego wyszło, to było dla mnie takie w ogóle, ale jak? No ale to ja wybieram to gdzieś tam. Nie no, Jurek mi już tak ufa, że tam w ogóle się nie wcina w te moje pomysły. Natomiast często się też inspirowałem jakimiś jego rysunkami, na przykład, które były na koszulkach projektowane, czy w ogóle na tej oprawie graficznej Poland Rocku. Już różne motywy były, jakieś słoneczniki, niesłoneczniki tam. Staram się co roku jednak, żeby ta gitara była inna. Więc wychodzi śmiesznie, raz wychodzi wesoło, jakoś tam raz wychodzi nostalgicznie, raz jakoś bardziej kreatywnie, artystycznie, no tak, różnie. Ja przez wiele lat współpracowałem z różnymi producentami, sklepami muzycznymi, ale to też się, znak czasu, trochę się zmienia, ponieważ okazuje się, że takie sklepy stacjonarne się zamykają, wszystko przechodzi do internetu i ci producenci i właściciele tych sklepów też mają różne tam koncepcje marketingowe. Przez ostatnie lata współpracowałem z salonami muzycznymi Riff, wcześniej z Rock'n'Rollem, miałem kiedyś gitarę od Gibsona, gdzieś tam od Fendera. budowaliśmy też gitary przez jakiś czas, bo była dwugryfowa, trójgryfowa, jest tacy super lutnicy Silent Scream z Warszawy budowali te gitary, ale już na tych trójgryfowych nie szło grać w ogóle, to był ewenement. Grzesiu Skawiński sobie powiesił to na szyi i stwierdził, że do dwóch pierwszych gryfów dosięgnie ręką, a już do trzeciego nie dosięgnie, bo ma za krótką rękę.
5: Gitara najpierw trafia na Poland Rock Festival, a później zostaje przekazywana na styczniową licytację WOŚP. Nie jest to zazwyczaj jedyna rzecz, którą przekazujesz, ale koncentrując się na samych gitarach, ile mniej więcej one przez te wszystkie lata zebrały?
6: Jurek policzył, jak byliśmy na finale i gdzieś mi tam się zakodowała suma 520 tysięcy. Także sporo. Nawet nie myślałem, że tyle. Tylko zaraz nie pamiętam, czy to jest z uwzględnieniem tej ceny, która była w styczniu, czy nie. Ale to już tam nieważne.
5: Ponad pół miliona
6: złotych. No sporo kasy. Myślę, że jakbym tak miał z kieszeni wyjąć i wrzucić do puszki, to bym musiał trochę pozbierać. A tutaj fajnie, że swoją pracą i zaangażowaniem mogłem jakby to zmonetyzować wszystko i tak się tutaj dołożyć do orkiestrowej puszki. Ja się też trochę przestałem ścigać z tymi kwotami, wiesz, no już padały te rekordy tam po 90 tysięcy ponad. No ale były gitary za 17, 20, 15, nie pamiętam już, 50. To się od wiele czynników ma na to wpływ, bo czasami jest rok, że aukcji jest bardzo dużo, czasami jest rok, że się coś tam dzieje politycznie, gospodarczo w kraju, że nie wiem, no na przykład wyskakuje taka akcja jak Łatwo Gangu i też nie wiem, czy w portfelach Polaków będzie jakaś tam przestrzeń na przyszły rok, żeby jakąś tam kwotę za gitarę położyć, bo tych aukcji jest kilka tysięcy, jak nie kilkanaście, już nie pamiętam. Więc ja i tak się cieszę, że ta gitara jest co roku w czołówce tych aukcji zainteresowania i medialnie i tak sprzedażowo, więc nie liczę na rekordy. Natomiast uważam, że nawet jeśli ktoś

0: pomysł, ale z drugiej strony to często jest tak, że ta cykliczność buduje w cudzysłowie markę, buduje po prostu tą historię i kombinowanie czasami nie wychodzi na dobre, nie? Więc może trzeba zostawić tak jak jest. Artur Barciś maluje co roku anioły i my chyba jakoś tak w miarę równo zaczęliśmy, w sensie te 15 lat temu, może Artur nawet trochę później. I on co roku maluje te anioły i to tak cyklicznie też się też dzieje i też te pieniądze za te obrazy są całkiem niezłe, więc może po prostu tak trzeba, tak zupełnie konsekwentnie.
1: Do końca świata i jeden dzień
0: tak,
1: dłużej.
0: Myślę, że to będzie najlepsza opcja. A ja tam robię swoje w moich działaniach artystycznych, a te gitary są takim fajnym, najlepszym przecinkiem w roku, jaki mi się zdarza tak artystycznie, kreatywnie.
2: Esko Ostrzeszów radzi.
3: Kilka sekund może zrobić ogromną różnicę. Strażacy z Ostrzeszowa przypominają kierowcom, jak prawidłowo tworzyć korytarz życia. Choć na krótkim odcinku S8 kierowcy radzą sobie całkiem dobrze. Na Krajowej 11 wciąż zdarzają się błędy, które utrudniają dojazd do wypadków. Jak prawidłowo tworzyć korytarz życia i dlaczego to takie ważne? O tym teraz Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
4: Korytarz życia to bardzo ważny element bezpieczeństwa u nas na drogach. Taki sposób ułatwia po prostu przemieszczanie się pojazdów uprzywilejowanych w korku czy gdzieś tam przy zatorze drogowym i umożliwia nam szybki i bezpieczny dojazd do miejsca zdarzenia. Kierowcy powinni tutaj zjechać maksymalnie do krawędzi jezdni i tutaj pojazdy z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie do lewego, w lewą stronę tak jakby, a kierowcy z prawego pasa powinni zjechać maksymalnie w prawą stronę. Ale tutaj mówimy o drogach szybkiego ruchu i autostradach. Wtedy korytarz życia tak naprawdę ma sens. Jeśli mówimy i przytaczamy tutaj do naszego powiatu, tak naprawdę my mamy tylko 2 km trasy S8 i musimy tutaj pochwalić kierowców, że raczej to odbywa się sprawnie. Większy problem z dojazdem do zdarzenia mamy na przykład na drodze krajowej numer 11. Gdzieś tutaj kierowcy trochę się mieszają i nie myślą, jak powinni prawidłowo zjechać, bo na przykład się zatrzymują w takim miejscu, gdzie na przykład ktoś z drugiej strony też się zatrzymał w tym samym miejscu, gdzie gdzieś trochę nam to blokuje po prostu jezdnię. No i tutaj też jest, myślę, duży problem po prostu z zauważeniem wozów strażackich. Kierowcy się nie skupiają, co może się dziać innego, skupiają się tylko na swojej drodze i swojej kierownicy i zauważają nas w ostatnim momencie. Ale też nie możemy też 100% gdzieś tam narzekać na tych kierowców. Nie mamy tutaj też bardzo dużego ruchu, żeby to było tak mocno utrudnione.
5: Korytarz życia to jest tak, tylko na przykład tak jakby tak zawsze pokazujemy, czyli wystawiamy sobie prawą rączkę przed siebie, lewy pas zjeżdża na lewo, a prawe pasy, bo jeśli mamy ich więcej, zjeżdżają na prawo. I wtedy jest prawidłowy korytarz życia. I tutaj mówimy właśnie o drogach, które mają 2 pasy w jedną stronę bądź więcej. Wtedy się tworzy ten korytarz życia. No u nas, no wiadomo, w przypadku drogi krajowej numer 11 w naszym regionie, która idzie jeden pas w kierunku Niedźwiedzia, drugi pas idzie w kierunku na przykład Rogaszyc, to po prostu samochody się rozjeżdżają.
1: Okej, ale tego nie nazywamy wtedy korytarzem życia.
5: Nie. Największy sens właśnie ma ten korytarz życia, że kiedy są te drogi więcej niż dwupasmowe, po prostu żeby oni się rozjechali. Tak jak patrzymy sobie na prawą rączkę i damy ją przed siebie, to kciuk jest dla nas lewym pasem, a reszta palców jest dla nas prawymi pasami.
2: SK Ostrzeszów.
3: Mieszka niedaleko końca świata i właśnie tam chce rozkręcać kulturę przez duże K. Karina Pacyna z Kraszywic prowadzi warsztaty ceramiczne, tworzy własne prace i zachęca innych, by wyszli z domu i spróbowali czegoś nowego. Jak zaczęła się jej przygoda z gliną i dlaczego tą pasją chce zarażać innych? Posłuchajcie, mówi Karina Pacyna.
6: Zawsze byłam plastyczna, jako mała dziewczynka mam mamę krawcową, babcia była krawcową, to szyłam ciuszki do lalki, byłam plastyczna, to czy jakieś takie zdolności miałam i nie wiem, i taka myśl mnie naszła, no już w życiu dorosłym przed 50, że może by spróbować ceramiki, jakichś warsztatów ceramicznych, nawet nie wiem skąd się ta myśl wzięła, może też z tego, że zmieniłam pracę biurową na inny rodzaj działalności i szukałam nowego pomysłu na siebie i mówię, dotknę tej ceramiki, tej gliny. Ukończyłam kursy we Wrocławiu. No i tak to się zaczęło. Tam też poznałam koleżankę Olę na tych kursach ceramicznych i ona dodała mi takiej energii do działania. Mówi, nie bój się, działaj, bo ona już po pierwszym kursie miała grupę dzieci, ja mówię, a jeszcze nie teraz, jeszcze tego nie umiem, tego nie umiem. Potem na drugim stopniu tych kursów ceramicznych, to ona mi jeszcze większego powera do działania dała, zupełnie obca osoba. No i zaczęłam te swoje warsztaty ceramiczne, zaczynając od grupy trzyosobowej w Kraszewicach. Teraz mam dwie grupy ośmioosobowe, także warto zacząć nawet od jakiejś małej grupy, nie? I bardzo mi sprawia frajdę, sprawia mi radość lepienie z gliny, przekazywanie wiedzy dzieciom, żeby doceniły rękodzieło, to co nasze polskie, że jak zrobią sobie różne przedmioty czy magnesiki, to one już rozpoznają, co jest ręcznie robione, a co jest z masowej produkcji, no bo niestety jesteśmy zasypywani chińszczyzną, no z kiepskiej jakości i ci co chodzą, to dostrzegają różnice, cieszą się, nawet mówią, że to jest wartość, to co oni zrobią własnymi rękoma i to mi bardzo cieszy, że te dzieciaki doceniają to, nie?
1: Czyli w zasadzie najpierw to pani odkryła w sobie nową pasję, później postanowiła się nią podzielić, ale myślę, że mieszkańcy nie tylko gminy Kraszewice, ale tutaj szerzej trochę powiatu strzeszowskiego, jeśli nie dalej, kojarzą też panią jako takiego społecznika. Organizowała pani też projekty, warsztaty, które były bezpłatne.
6: Tak, było tak. 4 lata temu otrzymałam prestiżowe wyróżnienie, stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie edukacji i animacji artystycznej i to naprawdę mi dodało skrzydeł, wiary w siebie, utwierdziło w przekonaniu, że to, co robię, ma sens, bo dzięki stypendium, w ogóle mi odmłodziło to stypendium, się poczułam jak 20-latka, mogłam zrealizować roczny projekt warsztatów upamiętniających ważne miejsca, postaci i symbole związane z gminą Kraszewice. Ilość uczestników, frekwencja na zajęciach była 100%, także mnie to cieszyło i potem kolejny projekt zrealizowałam z biblioteką i Fundacją Kulturalny Orlen i to był projekt Patriotki z Pasją i też całoroczne zajęcia, też frekwencja 100%. Te nasze projekty uwieńczone były wystawą prac uczestników i taka wystawa na przykład na terenie gminy Kraszewice też cieszyła się dużą popularnością, dużym odzewem, bo przyszło na jedną wystawę około 200 osób, na drugą podobnie, na wernisaż, czyli no jest zapotrzebowanie na takie działania, ludzie się cieszą, wyjdą z domu, nawet ostatnia jak była ta wystawa, to była wichura, była taka zawieja śnieżna, śniegu dużo, a mimo to ludzie przyszli, był poczęstunek, bo staram się organizować wysokiej jakości wydarzenia, żeby tak, mówię, każdy ma swoje problemy, a ludzie chociaż jak na moment gdzieś wyjdą w inne otoczenie, zobaczą, może na moment się zachwycą czymś, to zapominają o swoich problemach, troskach, no i na tym mi zależy i tak to działa, nie? I potem jest fajna informacja zwrotna, że ludzie się cieszą, że na przykład kultura na tych wydarzeniach jest pisana przez duże K, że się cieszą, że takie są inicjatywy organizowane, no i chcą więcej.
1: Jesteśmy na etapie projektów, a w międzyczasie później pojawiła się też fundacja. Jak to się wydarzyło, jak to się potoczyło, że tak naprawdę z odkrycia nowej pasji, a nagle jest pani kobietą, która tą kulturą chce zarażać jak najwięcej osób.
6: Tak, zgadza się, chciałabym zarażać jak najwięcej osób. Fundacja Kultura do Końca Świata zrodziła się i z potrzeby serca, ale też z braku, no bo w naszym tutaj, gdzie mieszkam, w gminie Kraszewice nie mamy domu kultury, gdzie my mogły odbywać się różne wydarzenia, zajęcia dla dzieci. No i że mieszkam niedaleko końca świata i lepię magnesy z napisem koniec świata i tak jakoś bliski mi jest ten koniec świata, stąd nie miałam problemu z nazwą fundacji. W logo jest Frida Kahlo, która jest dla mnie symbolem wolności, niezależności, szczęścia, którego należy szukać w sobie. No pomimo różnych, no bo ona też miała bardzo ciężkie życie, ale umiała w tym ciężkim życiu znaleźć swoją pasję, taką odskocznię i na tym się koncentrowała. I tą fundację założyłam, żeby organizować właśnie wysokiej jakości wydarzenia artystyczne, kulturalne, różnego rodzaju warsztaty ceramiczne, ale i nie tylko. No i też dzięki fundacji, założeniu fundacji mogę samodzielnie ubiegać się o jakieś dofinansowania.
1: Do eventów, imprez, wydarzeń organizowanych przez w zasadzie w w zasadzie fundację. A jeszcze przejdziemy, ale wspomina Pani też o magnesach ceramicznych z końca świata. Jeżeli dobrze kojarzę, współpracuje Pani też z WOŚP.
6: Tak, przekazywałam właśnie swoje magnesy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na licytację. Także staram się też wspierać takie inicjatywy. No i bardzo się z tego cieszę, ponieważ WOŚP ma w swoim haśle, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Stąd sobie pomyślałam, że te magnesy z napisem koniec świata się tak fajnie wpisują w to hasło.
1: Dla Pani samej, co odnalezienie tej pasji zmieniło w Pani życiu? Czy wywróciło je o 180 stopni? Dowiedziała się Pani może czegoś nowego o sobie? Bo od tego się chyba wszystko tak naprawdę zaczęło.
6: Jak zmieniło się moje życie? No po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie, na przykład człowiek pracuje, idzie na studia, do końca nie wiadomo, czy chce to robić, czy nie, no ale jest praca, są różne obowiązki, wiadomo, jak się pracuje w firmie, to jest jakieś stałe zatrudnienie, stały dochód, jak ma się jeszcze dzieci, no to jest też inaczej, ale przychodzi według mnie w życiu każdego człowieka taki moment, u mnie to było około 50, że jednak się wsłuchuje w siebie to, co i wraca do tego, na przykład do czasów, nie wiem, czy to oznaka starości, czy nie, że wraca się do okresu na przykład dzieciństwa i tak człowiek się zastanawia, co sprawiało mi frajdę wtedy, nie? Co lubiłam robić i warto nad tym się pochylić. Uważam, że każdy zastanowić się, no co sprawiało mi radość, bo życie nasze jest krótkie, no i warto robić to, co się kocha, co sprawia frajdę, a mi naprawdę ceramika sprawia frajdę i zajęcia z dziećmi, jeszcze jak rodzice mówią, że dzieci są zadowolone, że się dopytują, kiedy znów będą kolejne zajęcia, no to jest dla mnie takie, no mega wyróżnienie i to mnie wzmacnia i wspiera, no i wiem, że to jest chyba ta droga na dzień dzisiejszy, którą chcę podążać.
1: Współpracuje Pani z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami. Czy z każdą grupą pracuje się tak samo, czy z każdą pracuje się inaczej?
6: Z każdą grupą pracuje się troszeczkę inaczej, bo dzieci są spontaniczne i robią to, ja nie narzucam tematu, proponuję jakiś temat, co robimy, czy kubek, czy figurkę, ale też jeśli dziecko ma swój pomysł na zrobienie czegoś, to może to robić i robi to, ja się cieszę z tego tytułu i robi to, co mu podpowiada zupełnie wyobraźnia, tak się wyluzowuje, odstresowuje tu. Dorośli się skupiają z kolei na tym, że oni chcą na przykład zrobić taki kubeczek, jak ja zrobiłam i się potem troszeczkę nieraz denerwują, że to tak za pierwszym razem nie wychodzi, a ja mówię, że to tak nie jest, że za pierwszym razem wyjdzie idealnie, ale są też tacy dorośli, co się wyluzują i właśnie to traktują jako zabawę, coś nie wychodzi, jeszcze raz zagniotą tą glinę, robią, ale widzę, że na twarzach wszystkich uczestników podczas takiej pracy pojawia się uśmiech, ci, którzy dotykają gliny po raz pierwszy, mówią, że w ogóle nie myśleli, że to taka fajna odskocznia od takiego życia codziennego, taki mile spędzony czas, bo niejednokrotnie każdy myśli, że idąc na zajęcia z ceramiki, on musi być plastyczny, a to niestety nie, bo ten, co nie jest zupełnie plastyczny, to sobie fajnie bardzo radzi i potem ludzie, na przykład uczestnicy, wychodzą no, zadowoleni z tych zajęć, bo każdy zrobi swój przedmiot i myślę, że jak zrobi coś tak od serca, fajnie, no to się do tego przedmiotu przywiązuje, no i sprawia mu radość.
1: Chciałam dopytać, czy jest to coś, co może spróbować każdy?
6: Tak, nawet zupełnie taki laik i ja bardzo lubię takich laików albo niedowiarków, którzy przyjdą albo z kimś przyjdą i oni niby na początku mówią, że oni tak nie bardzo, a właśnie ci, którzy nigdy nie dotykali gliny, to no, fajnie sobie radzą.
1: Jak długo potrzeba, żeby na przykład właśnie taki swój kubek własnoręcznie wykonać? Czy to jest kwestia jednego spotkania, jednych zajęć? Jak to wygląda?
6: Kubek to robimy najczęściej w ciągu, no nie wiem, 2,5 godziny. Potem praca musi po ulepieniu wyschnąć, tak ponad tydzień. Idzie na pierwszy wypał, tak zwany biskwit na 950 stopni. Potem ja wyjmuję z pieca i jest kolejne spotkanie nazywane szkliwieniem, czyli glazurowaniem. Nakładamy płynne szkło, szkliwo na wcześniej właśnie na wcześniej wypaloną glinę, na ten biskwit i praca musi iść drugi raz do pieca, najczęściej na ostry wypał 1240 stopni i wtedy jest taki całkowity przejście przez całkowity proces ceramiki, odlepienia, poszkliwienia.
1: Żeby tworzyć takie rzeczy, trzeba mieć ku temu swoje miejsce. Rozmawiałyśmy chwilę na temat fundacji, na temat różnego rodzaju projektów. A jak to się wydarzyło, że w Ostrzeszowie pojawiło się takie miejsce, którego widzę tutaj ulotkę, mianowicie Gliniany Świat? Pamięta Pani pierwsze zajęcia w tym miejscu, pierwsze swoje kroki, które Pani postawiła tak naprawdę w swojej pracowni?
6: Tak, założyłam pracownię, bo potrzebowałam takiego miejsca, bo dojeżdżam również do placówek, tak jak do szkoły w Kraszewicach, do Domu Kultury w Doruchowie, ale potrzebowałam takiego miejsca swojego, gdzie mogę też i przechowywać różne rzeczy związane z ceramiką, ale też mieć taką swoją przestrzeń do prowadzenia warsztatów i swoją przestrzeń do lepienia z gliny tych przedmiotów, które ja lepię. I założyłam właśnie Gliniany Świat w Ostrzeszowie na ulicy Poprzecznej 8 obecnie. Można tu przyjść w ustalonym terminie, można zwołać swoją ekipę, minimum 5 osób, zadzwonić i ustalić termin ze mną. Można zorganizować spotkanie rodzinne, panieńskie, jakiś własny event w tym miejscu. Także będzie przestrzeń na różne inicjatywy i związane z gliną, ale jeśli ktoś ma pomysł, może podnająć salkę i zrobić swoje wydarzenie, bo chciałabym, żeby ta przestrzeń po prostu była dostępna na różne wydarzenia kulturalne, artystyczne, żeby ludzie się spotykali w fajnej przestrzeni, w fajnym miejscu, a nie tylko online. No bo niestety po okresie pandemii tak zauważyłam, że więcej osób utknęło w tych telefonach, smartfonach, a fajnie jest po prostu wyjść z domu, spotkać się i przy okazji coś stworzyć.
1: Jakie to było uczucie postawić pierwszy krok w swojej własnej pracowni? Ta droga do tego na pewno była długa. Wspomina Pani, że przez długi czas szła też pewnym schematem, z którego się po prostu w pewnym momencie wyłamała. Jakie to było uczucie?
6: No na pewno jest i do dzisiaj to jest, nie, że jest strach, nie, czy człowiek sobie poradzi w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, bo zawsze łatwiej być w tym otoczeniu, które znamy, a tu pojawiła się nowa przestrzeń, w której dość szybko się odnalazłam, no bo zaczęłam działać, zaczęłam prowadzić te warsztaty. Też się obawiałam, czy ktoś przyjdzie, bo to jest zawsze takie gdzieś z tyłu głowy, a kto przyjdzie na to spotkanie, a czy ludzie będą przychodzić. No powiem, że przychodzą i wracają i są zadowoleni, bo można voucher kupić, można podarować komuś taką niespodziankę.
1: A jakie rzeczy sama Pani tworzy? A czy z gliny można ulepić dosłownie wszystko?
6: Zgadza się, z gliny można ulepić wszystko. Mnie od 4 lat inspiruje meksykańska malarka Frida Kahlo, tak jak wcześniej wspominałam, i lepię doniczki z wizerunkiem Fridy, broszki, talerzyki i takie talerzyki ozdobne na ścianę i sprawia mi właśnie dużą frajdę lepienie takich fridowych prac. Oprócz tego, no różne rzeczy, można ulepić kubeczki, talerzyki, tabliczki

0: Jest 9, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy o 14.45. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko, 17 minut po 9 to jest Radio SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny i to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał diamentowej ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
17: I po reklamie.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit, kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cichosza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę, na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa niestej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalone i Swaley w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromne miasto, zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.
3: Ostrzeszów na czasie.
4: Wasi Źródlewsko-Olejnik, dzień dobry. Czas rozpocząć sobotę. I jak zawsze ze mną na antenie jest Ostrzeszów. Robimy to na filmowo. Meldujemy się w kinie Piaste w Ostrzeszowie, które od wczoraj ma tylko premierowe tytuły. I teraz pójdę chronologicznie. O 16.45 do zobaczenia Pucio kocha zwierzaki, czyli coś dla maluchów, bo to animacja. O 17.45 Księga pustyni, a o 19.30 Gwiazdozbiór psa w reżyserii Ridleya Scotta.
5: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
6: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
7: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
6: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK, a ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie, nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków. To będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to. I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizorem.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.

0: Pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Wpadła gruszka do fartuszka!
8: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
7: To zawieziemy je do tłoczni soków!
9: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Zbliża się 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
16: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
15: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
17: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Jimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
18: Bliska, rzućcie te bilety.
17: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie do wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć,
0: ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na eskowym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy, może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą studentkę.
0: Rozumiem, były jakieś tam imprezki studenckie, paktofonika, PZ i te sprawy, ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo, będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się cieszy.
0: Nie, no rozumiemy, słuchaj, zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka, także bierz męża i leźcie, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siwa, zbiąka, cukrów, brak. Duda, Duda, day.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bon w Radiu SK to są hity na czasie. A teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery. I teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu. To Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Jak sobota to?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie, Age w Radiu SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia, więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.
18: Ostrzeszów na czasie.
19: Wasze Źródlewsko-Olejnik, teraz coś dla fanów muzyki elektronicznej i generalnie dobrego polskiego grania. Nie może was dziś zabraknąć w Krotoszynie, bo tam, na Błoniach,
20: odbędzie się impreza pod nazwą Forgotten Frequencies oraz Dobre bo Polskie. Między innymi zagrają u nas Skytech, Karola Roka, czyli królowa polskiego techno, Siasia, Martin Graf, muzyka i impreza taneczna, jak najbardziej energiczna.
19: Zaprasza organizator Krystian Jankowski, początek o 18.
21: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
22: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
23: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
21: Mówili biegacze. Dziś jeszcze między innymi wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
24: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie, już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. I ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem, kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności. No i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę. A tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Hej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Duży jazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca upalne lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Magnon w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem, we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosówkę i za chwilę gram kolejny hit na czasie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza, ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Na Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buzkowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
12: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
11: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.
13: A ja Was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z Hitami na Czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym, co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąco nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem?
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lilywood, The Freaky Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Sedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej.
4: Więcej.
3: Jeszcze więcej.
4: Teraz
3: SK Live Remix
4: w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy o 20.
4: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
4: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Alex Moren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawi się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: No, ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
1: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
2: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: I po reklamie.
10: Ostrzeszów na czasie.
11: Właśnie Żudlec-Kolejnik, nietoperze w roli głównej. Dziś w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie pod Kaliszem noc nietoperzy.
12: Będzie to okazja nie tylko do poznania niezwykłych latających ssaków, zasad ich ochrony, ale także do spojrzenia na lasy z innej perspektywy. W programie m.in. wieczorny spacer z chiropterologami czy nasłuchiwanie sygnałów echolokacyjnych nietoperzy.
11: A zaprasza Anna Błaszczyk z Gołuchowa. Początek o godzinie 16. Wstęp jest wolny.
13: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
14: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
13: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
15: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu Czyło, to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w Esce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest sobota ze skałą. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, a przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą, dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: I po reklamie.

0: To Post Malone, Sway Lee, Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj, Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
15: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
16: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
22: O Boże, co byście tu zrobili?
23: Czy możemy zwolnić go?
24: No. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
23: Michel, ty jesteś już mój asystent.
21: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
25: I po reklamie.
26: Muzyką się żyje.
27: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zelowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi eskową gorącą dwudziestką numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla Was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Dreamka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

0: Alby Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę, a tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień i Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: za hit. Believer, tak się nazywa to. Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 1.8L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Can't Hold Us, to tytuł tego hitu. A nagrali go Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. A to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Wpadła gruszka do fartuszka!
9: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
8: To zawieziemy je do tłoczni soków.
10: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
20: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
19: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
23: Kia. Movement that inspires.
24: I po reklamie.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SKPL możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. No i przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
20: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
21: Kia. Movement that inspires.
22: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
23: Wasia Źródlewsko-Lejnik, w kalendarzu już wrzesień, przed nami jesień, a to oznacza jedno. W Ostrowie kolejny raz udowadniać będą, że wszystko jest poezją. Przed nami 34. festiwal pod tym właśnie tytułem, który w tym roku potrwa od 1 do 4 października. W programie m.in. dwa monodramy, w tym monodram Marii Seweryn Na pierwszy rzut oka i koncerty. No i m.in. wystąpi w Ostrowie Kasia Lins z koncertem Obywatelka.
24: Muzyką się żyje.
25: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cymsy, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
0: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
25: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Somber będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Somber najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla was wielkie hity. Duke Dimon, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło, cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to w Radiu SK. 26 minut do 17, to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Hej, ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka.
0: Oho.
1: Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18:00, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story leci do ciebie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy, to jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Popcorn w kinie za 35,99?
4: Popcorn się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
18: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
19: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
18: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
19: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
17: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
19: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego.
18: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
17: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie też Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: To Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17. Za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. No to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota z Eską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie. No i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie. Tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sonita i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, a i w piątki też, między 14 a 17. Wpadajcie na Instagram Eski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w Państwa Miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Radio SK. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
18: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: I po reklamie.

Ring my bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to HVSC. I tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Ale jesteś zadowolony?
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
21: I po reklamie.
22: Ostrzeszów na czasie.
23: Wasze Źródlewsko-Olejnik, planszówko maniacy. Teraz coś dla Was, więc zróbcie głośniej. 26 i 27 września w Kępnie 12 już Festiwal Gier Planszowych Planszostrada. Będzie mnóstwo planszówek i wolontariuszy, którzy wprowadzą w klimat i zasady każdej gry.
24: Impreza jest z zastępem wolnym, także zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku.
23: Zaprasza organizator Marcin Szalek, a impreza jak co roku w Szkole nr 2 w Kępnie przy Zamkowej poleca Radio Esk.
25: Muzyką się żyje.
26: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farnan czy bracia Kacperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego małego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
0: Imprezka! Imprezka!
26: Eska! Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu Eska, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przyjeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże, sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Hity zaczynają się w SC.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was, co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji na te, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave All Night.

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła, i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim? Gdzie? Co i jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod ten wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżeniem brzuchem do góry. Dajcie znać. 664 402 302. Tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem. Przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: I po reklamie.

0: Sentimental i Kali Celajną w sobotniej imprezie Radio Łezka 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radio Łezka, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? No w końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotłapię do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to majeckowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Dobra, dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka, ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka, więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba i tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy, teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: Реклама. Пасажирів, які прямують. Змі як початок подружжя. А то ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum, w Szczecinku.
13: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
14: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
13: Warto było.
14: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
12: Kuba i Kuba przez całe wakacje była inna z hitem z tygodnia lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, które gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej dwudziestce też zrobiło się romantycznie. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bob. Podium zamyka Sombr z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Michu gorącą zaczyna wcześniej w każdy piątek o godzinie 17. A my teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Openerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Rafał Adamczak, witajcie.

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sombr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam, my zarazem jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12 to 12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie, jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz, uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, by nawet Aga napisała tak w SMS-ie. Myślę, że nagroda z Eski to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo Eska w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to odciłała długo włosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana chihuahua, ukochana sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe, co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi! Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Łodzi i Sosnowcu. A wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Autopromocja. Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chaila, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. To kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. G-Mac z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Jimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: A wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie?
1: Ciemność, ciemność, widzicie ciemność? Dzień nam się skraca.
0: No dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz tam pędzi. A muzycznie w Radiu SK w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Za tydzień w Warszawie na Bemowie możecie tam z nami być.

0: SK. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Ostrzeszów na czasie.
9: Basia Źródlewsko-Lejnik, a teraz mam dla Was bardzo smaczne zaproszenie do Ostrzeszowa na 27 września, a więc no za 3 tygodnie, bo właśnie wtedy odbędzie się 16 ogólnopolski festiwal pasztetników i potraw z gęsi. Oczywiście będzie konkurs na najsmaczniejszą potrawę, ale oczywiście będzie można tego wszystkiego posmakować i świetnie się bawić. Wszystko dziać się będzie w Ostrzeszowie na stadionie przy Kąpielowej, a festiwal poleca Radio SK.
10: Muzyką się żyje.
11: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków, to na przykład We Are The Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem Wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
12: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
11: Prima Ballerina czeka na Wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radio SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później Ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Estę w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi Dimek z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla Was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być Wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze.
13: Imprezka.
11: Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem. La la la. Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfields w czasie totalnej ulewy, obrywania chmur, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie. Bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Swae Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatnie i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka, skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża i idziecie za tydzień na Bemowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

A to byśmy przedłużali weekend, byśmy przedłużali... A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie, po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: Rzeszów na czasie.
1: Właśnie Żydlewsko, Olejnik, dobry wieczór. Na koniec soboty ode mnie zaproszenie na jutro do Głuszyny. Tam piknik historyczny i stare zabawki, dawne zwyczaje i historia na żywo.
2: Wyjątkowe widowisko, 4 pory roku, w wykonaniu Stowarzyszenia Gloria Vitris. Czeka na Was pyszne jedzenie, wspomnienia dzieciństwa, ludowość i miła atmosfera. Przyjdźcie, powspominajcie dawne czasy.
1: A zaprasza Ewa Maląg, początek jutro o 15 przy klubie Senior Plus.
3: Muzyką się żyje.
4: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanic. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery. Zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
5: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
4: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story.sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w Esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez Końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem.
6: Imprezka.
4: Kontrolujemy sytuację, kontrolujemy. Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo Ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Bonnie M, a później Ale Farben i May Stevens. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Charlie Marsong Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta sama, kto jest, co? Dopiero co dała nam numer Kapitan, proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanach na stadionach, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie. I bardzo dobrze, bo od tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

Tak, SMS pod 664-402-302 przyszedł. Jak sobota, wieczór, to cel tylko jeden. Położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można. No szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczekać nie możecie, to babce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chapler Run, Good Luck Babe w Radiu SK w sobotnie imprezy. Są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na sk.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Korościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sonita i Korościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, sk.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

0: To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, MJ Deli, Deli Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki. Dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się. Do usłyszenia.
1: SK.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.